bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: niżej zamachowiec, który wjechał w ludzi w Berlinie. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać się wieczorem, gdy upał osłabnie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią. Te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęskę.
1: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
2: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
1: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
0: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 3 dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi 12 kilometrów od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rywalu. Na jednym kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Główny Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą, zamiast pozostawiania ich na plaży. Z plaży nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
3: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne kominki.
0: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy

Europał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwo Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień. Poniedziałek początkowo pochmurny, może przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać i wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu. Bonton Radio.

0: Intermed zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Jak tak?

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków.

0: diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-104.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Bon

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: ogrzewanie coraz droższe. Za chwilę prognozy ekspertów. Potem walka z ogromnymi pożarami w Hiszpanii i Francji. Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Marcin Krzemiński. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli. Zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty. Także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr. Mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za litr.
0: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. O pranku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami to w północnej połowie kraju, a konkretnie w 6 województwach na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a częściowo też na Podlasiu, Mazowszu i w Wielkopolsce. Wszędzie tam prócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy też grad. Alerty obowiązują jeszcze przez 3 godziny. Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów nieużytków rolnych. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W tym tygodniu trafi tam też 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z kolei z powodu pożarów ewakuowano już blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie kraju. Dziś rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS-u nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdził usunięcie ponad 40 polityków PiS-u ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali ani z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
2: Będziemy rozmawiać co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzję. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej. Wbrew temu, co wszyscy opowiadają, to nie był scenariusz, na który się pisaliśmy. W związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
0: Piotr Miller dodaje, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Materski. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Do dyżurnego komendy miejskiej policji w Chełmie zgłosiła się 44-letnia kobieta, która powiadomiła o oszustwie na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Z jej relacji wynikało, że ponad tydzień temu skontaktował się z nią mężczyzna, podający się za pracownika banku. Przyszłość kopalni w Siedliszczu w rękach ekspertów. Władze gminy prowadzą kluczowe analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak rozszerzenie wydobycia wpłynie na lokalne środowisko i gospodarkę wodną. Niedługo miną 2 miesiące, odkąd obowiązują przepisy nakazujące użytkownikom hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia

0: wszędzie się w kaskach. W Chełmie odnotowano poprawę w tym zakresie, ponieważ do tej pory 100-złotowymi mandatami ukarano 10 osób. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Pochmurno-deszczowo, możliwe burze, szczególnie na wschodzie, bo z kolei od zachodu będą postępowały w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Nad morzem od 18 do 20 stopni, na południowym wschodzie z kolei najcieplej, tam do 26.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Dzień dobry, w poniedziałek. Jeśli właśnie słuchacie nas gdzieś przy śniadaniu albo jeszcze próbujecie negocjować z poduszką dodatkowe 5 minut, spokojnie, mamy dla Was poranny pakiet energii. Przed nami wakacyjny dzień pełen informacji, dobrej muzyki i tematów, które przypominają, że świat nadal potrafi zaskakiwać, czasem pozytywnie, czasami dziwnie, a czasami tak bardzo dziwnie, że aż człowiek sprawdza, czy przypadkiem nie przeczytał tego w żartach. Kamil Bukowski, zaczynamy ten dzień razem.

0: 27 dzień lipca, poniedziałek, nowy tydzień właśnie odpalił silniki, choć niektórzy z nas jeszcze próbują znaleźć instrukcję obsługi po weekendzie. Znam taki. Słońce dzisiaj pojawiło się na niebie o 4:49, a pożegna nas dopiero o 20:35. Przed nami prawie 16 godzin dnia, więc czasu wystarczy zarówno na ambitne plany, jak i te klasyczne. Zacznę od jutra. Imieniny obchodzą dziś m.in. Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy i Teodor. Wszystkim solenizantom oczywiście życzymy dużo powodów do uśmiechu i dobrych ludzi wokół. A kalendarz nietypowych świąt najwyraźniej postanowił dziś trochę poeksperymentować. Mamy Dzień Samotnych, czyli święto tych, którzy albo czekają na swoją drugą połówkę, albo po prostu doceniają luksus, jakim jest cisza w mieszkaniu. Jest też Dzień Chodzenia na Szczudłach. I tutaj ważna informacja. Jeśli ktoś zapyta Was dzisiaj, będziesz ze mną chodzić? Pytanie w ramach też walki z samotnością. To zanim odpowiecie, upewnijcie się, czy chodzi o romantyczny spacer, czy może jednak o chodzenie na szczudłach.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Transway to twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
7: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560. 52, 10, 11.
11: Reklama. Bonton na lato.

0: Ja wiem, że do rozpoczęcia roku szkolnego jeszcze trochę czasu, ale powiedzcie mi, zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby najważniejszym przedmiotem w szkole nie była matematyka, język polski czy fizyka albo WF, tylko umiejętność bycia człowiekiem? Francja postanowiła to sprawdzić. W tamtejszych szkołach podstawowych pojawiły się zajęcia poświęcone opiece nad zwierzętami i szacunkowi wobec nich. Dzieci uczą się nie tylko tego, jak nakarmić psa czy zadbać o kota, ale przede wszystkim, jak rozumieć potrzeby drugiej istoty. I tu pojawia się ciekawa rzecz, bo empatia, ta wobec zwierząt, często jest pierwszą lekcją wrażliwości. Dziecko, które rozumie, że ktoś mniejszy, słabszy i zależny od niego ma swoje emocje i potrzeby, łatwiej potem rozumie również innych ludzi, bo można mieć świetne oceny, znać wzory matematyczne i poprawnie odmieniać wyrazy, ale jeśli nie umiemy zauważyć, że ktoś obok potrzebuje pomocy, to trochę jak mieć najnowszy smartfon bez aktualizacji. Technicznie działa, ale daleko nie zajedzie. Francuzi sprawdzają, czy empatii można nauczyć się tak samo jak tabliczki mnożenia i tych lekcji nigdy nie jest za dużo. A i w Polsce by się przydały, chociażby podczas rozkładania parawanu na plaży.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, gości.

0: Do dyżurnego komendy miejskiej policji w Chełmie zgłosiła się 44-letnia kobieta, która powiadomiła o oszustwie na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Z jej relacji wynikało, że ponad tydzień temu skontaktował się z nią mężczyzna, podający się za pracownika banku. Informował, że ktoś chce wziąć na jej dane osobowe kredyt i zaoferował pomoc w wyzerowaniu salda, jeżeli będzie z nim współpracowała. Na potwierdzenie tego otrzymała wiadomość SMS, że faktycznie takie zadłużenie widnieje.
1: Zaraz po tym był kolejny telefon, tym razem od mężczyzny podającego się za policjanta, który potwierdził wiarygodność działania wcześniejszego rozmówcy. Przekonał ją przy tym, że razem z innymi policjantami będzie działała pod przykrywką, pomagając w rozbiciu szajki oszustów działających na skalę krajową w bankach. Nakłonił kobietę do wzięcia pierwszego kredytu, z którego środki wpłaciła do wskazanego blikomatu. Następnego dnia był kolejny telefon od rzekomego bankiera, który przekazał, że nie udało się wyzerować salda, gdyż kwota była za mała, a wpłacone pieniądze okazały się fałszywe. Skłonił ją do dalszego zadłużenia się i wypłaty wszystkich oszczędności.
0: Mówiła rzecznik chełmskich policjantów Ewa Czyż. Przez kolejne dni kobieta zaciągała jeszcze kredyty w innych bankach, a pieniądze przekazywała kurierom, bądź też wpłacała w płatomatach. Kiedy zgłosiła się do komendy i chciała nawiązać osobisty kontakt z prowadzącym akcję policjantem, dowiedziała się, że takie działanie nie jest prowadzone. Przyszłość kopalni w Siedliszczu w rękach ekspertów. Władze gminy prowadzą kluczowe analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak rozszerzenie wydobycia wpłynie na lokalne środowisko i gospodarkę wodną. Sprawa dotyczy złoża Siedliszcze. W kategorii C1 planowana inwestycja jest na etapie procedury środowiskowej, która została wszczęta w połowie maja na wniosek inwestora. Wydobycie ma objąć kilka nowych działek, co wymaga szczegółowego sprawdzenia wpływu kopalni na wody podziemne, jakość powietrza oraz poziom hałasu w sąsiedztwie domów mieszkalnych. Jak informuje burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, dokumentację analizują obecnie trzy instytucje: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid oraz Wody Polskie. Na początku lipca inwestor przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, co wymusiło ponowną weryfikację dokumentów przez zarząd zlewni w Zamościu. Na razie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Jeśli eksperci uznają, że inwestycja może znacząco oddziaływać na otoczenie, inwestor zostanie zobowiązany do przygotowania pełnego i bardzo szczegółowego raportu środowiskowego.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Niedługo miną 2 miesiące, odkąd obowiązują przepisy nakazujące użytkownikom hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia poruszania się w kaskach. W Chełmie odnotowano poprawę w tym zakresie, ponieważ do tej pory 100-złotowymi mandatami ukarano 10 osób, w tym 7 za dodatkowe spowodowanie kolizji. Sankcję otrzymał również użytkownik monocykla, który nie dość, że nie posiadał kasku, to jeszcze korzystał z telefonu. O tym, jak bezpiecznie powinno się poruszać na hulajnogach elektrycznych, mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski.
3: Gdzie można poruszać się hulajnogą? 3 są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
0: Na tle krajowych statystyk Chełm wypada bezpiecznie, ponieważ w Polsce od 3 czerwca do pierwszych dni lipca mundurowi ukarali aż 1234 osoby naruszające przepis posiadania kasku u dzieci, z czego blisko 591 na hulajnogach elektrycznych.
2: Bon Ton na lato.

0: Jeżeli samochód jest dziś waszym drugim domem, a kierownica pierwszym porannym rozmówcą, to my sprawdzamy sytuację na drogach. Marcin Petruk zajrzy tam, gdzie kierowcy najbardziej nie lubią niespodzianek, czyli w miejscach, gdzie czasem kilka minut potrafi zmienić spokojną trasę w test cierpliwości. Sprawdzi też korki, utrudnienia i wszystko, co warto wiedzieć przed ruszeniem w drogę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Początek tygodnia na drogach klasyczne, chociaż właściwie klasyczne jak na wakacyjną porę, bo trwa czas urlopów, więc samochodów jest mniej. A co do urlopów właśnie, to przełom lipca i sierpnia to pora największej ilości wyjazdów i czas próby dla odpowiedzialności kierowców oraz ich pasażerów. Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje już około 130 punktów, czyli powiedzmy sobie wprost o 130 za dużo. Mundurowi zapowiadają wzmożone kontrole, a podczas zatrzymania można spodziewać się rutynowego badania trzeźwości, jak też oceny stanu technicznego pojazdu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
11: Reklama. Bonton na lato.

0: a więc czas na kolejną porcję informacji. Zobaczymy, co wydarzyło się w kraju i na świecie, jakie tematy dziś dominują, a później zajrzymy do prognozy, żeby wiedzieć, czy plany dnia układamy bardziej pod chmurkę, słońce czy klasyczne. Zobaczymy, co zrobi aura. Najważniejsze wydarzenia już za chwilę. Na 104,9 FM. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właściciel

0: właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: pożary na południu Europy. Ewakuować musiało się tysiące osób. Policja potwierdzenie, że jest zamachowiec z Berlina. Zmiana czasu może pogorszyć wzrok. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy osób. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Marcin Starzec.
1: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju. Wśród nich Florian Lontier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awilli i Toledo, gdzie spłynęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu.
0: Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku w berlińskim parku Tiergarten. Informację przekazała tamtejsza policja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Spandau, gdzie siły specjalne namierzyły podejrzanego, mówi rzecznik lokalnej policji Jern i Flender.
1: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
0: W sobotę wieczorem sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi niedaleko Parady Równości w Tiergarten. Zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt określił zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny. 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala, to technik obsługujący instalację do uzdatniania wody. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBSiU zlikwidowali w Józefowie profesjonalne laboratorium mefedronu. Zabezpieczyli 20 kg gotowego narkotyku i zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowano dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Złe wieści są takie, że w większości regionów pochmurno-deszczowo może zagrzmieć, szczególnie na wschodzie. Dobre wieści z kolei, że od zachodu będą postępowały w głąb kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od zaledwie 18 stopni nad morzem do 26 na Podkarpaciu.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, którzy są już po pierwszej kawie. Jeśli jeszcze nie zaczęło działać, to spokojnie, mamy jeszcze duży zapas dobrego humoru. Poniedziałek nie musi być dniem, który trzeba przetrwać. Czasem wystarczy dobrze zacząć. Muzyka, kilka ciekawych historii i trochę dystansu do rzeczywistości. To taki poniedziałkowy pakiet must have, więc zostańcie z nami, bo dziś jeszcze sporo powodów, żeby się uśmiechnąć.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od

0: poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
2: Bonton na lato.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym wspólnie odkrywamy tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 8-letni Adam.
3: Dlaczego nam są potrzebne liczby i napisy?
2: Adamie, to naprawdę świetne pytanie. Wyobraźcie sobie, że pewnego ranka budzicie się, wychodzicie z domu i wszystkie napisy zniknęły. Nie ma nazw ulic, nie ma napisów na autobusach, nie ma etykiet w sklepach, nie ma nazw książek. A teraz wyobraźcie sobie coś jeszcze. Zniknęły też wszystkie liczby. Nie wiadomo, która jest godzina, nie da się sprawdzić, ile macie lat, nie wiadomo, ile kosztują lody, ani który autobus jedzie do domu. Brzmi trochę jak świat pełen zagadek, prawda? Napisy są po to, żeby przekazywać informacje. Dzięki nim wiemy, gdzie jesteśmy, co kupujemy, jak nazywa się książka albo jakie zasady obowiązują na basenie czy w zoo. Można powiedzieć, że napisy są jak wiadomości zostawione dla innych ludzi, a liczby, one pomagają wszystko policzyć i uporządkować. Liczymy jabłka, mierzymy wzrost, sprawdzamy godzinę. Wiemy, ile dni zostało do urodzin albo ile kilometrów trzeba przejechać na wakacje. Bez liczb byłoby bardzo trudno zaplanować choćby jeden dzień. A teraz mały eksperyment. Spróbujcie policzyć do 10, ale bez używania liczb. To prawie niemożliwe. Albo wyobraźcie sobie, że mama mówi: kup proszę trochę jabłek, ale nie może powiedzieć ile. 2, 5, 10? Właśnie dlatego liczby są takie ważne. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że dawno temu ludzie nie mieli zeszytów ani telefonów? Żeby pamiętać, ile mają owiec albo worków zboża, robili nacięcia na kawałkach drewna albo wiązali supełki na sznurku. Dopiero później powstały liczby

0: litery, które znamy dzisiaj. To dzięki nim możemy pisać książki, wysyłać wiadomości i uczyć się nowych rzeczy. A wiecie, co jest naprawdę niezwykłe? Z liczb i liter można zbudować prawie wszystko. Z liter powstają opowiadania, piosenki i listy. Z liczb tworzy się mapy, kalendarze, przepisy kulinarne, gry, a nawet wysyła rakiety w kosmos. To trochę jak z klockami. Z kilku prostych elementów można stworzyć coś zupełnie niezwykłego. A więc odpowiedź na pytanie Adama brzmi: napisy są nam potrzebne, żeby przekazywać informacje i zrozumieć świat, a liczby pomagają liczyć, mierzyć i porządkować wszystko wokół nas. Dzięki nim łatwiej się uczymy, podróżujemy, robimy zakupy i każdego dnia wiemy, co dzieje się wokół nas. Dziękujemy Ci, Adamie, za pytanie, które przypomniało nam, jak wiele zawdzięczamy literom i liczbom. A może Wy też macie pytanie, które nie daje Wam spokoju? Może dotyczy zwierząt, kosmosu, ludzi albo codziennych rzeczy? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Wspólnie odkryjemy odpowiedź właśnie na Wasze pytanie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: mam pytanie. Lubicie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Chełmie i okolicy? Jeżeli tak, to zajrzyjcie na naszą stronę radiobonton.pl, bo to miejsce, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje, ciekawostki, lokalne historie, zapowiedzi wydarzenia i wszystko to, co warto wiedzieć, kiedy chcecie być blisko tego, co dzieje się wokół nas. Bo owszem, dźwięk z radiowego głośnika jest ważny, ale gdyby ominęła Was jakaś informacja, to spokojnie, ona na pewno jest na radiobonton.pl. Nie wierzycie? To sprawdźcie właśnie teraz.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś.

0: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W piątek trzecioligowcy Chełmianki rozegrali ostatni sparing przed nowym sezonem. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego 3-0 pokonał w Krestymstawie Ładę Biłgoraj po 2 golach Pawła Tomczyka i 1 Lionela Abate.
1: Na pewno najważniejsza sprawa, że praktycznie jesteśmy wszyscy zdrowi. Dom Maszkowski nie trenował ten tydzień, ale przyszłego tygodnia jest do treningu, więc to są bardzo dobre informacje, zważywszy na to, że nas jest mało. Do tego wszystkiego, jeśli chodzi o grę, no to coraz lepiej to wygląda. Także no, pracujemy i jesteśmy w dobrej myśli.
0: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych bezpośrednio po spotkaniu. Pierwszy mecz kontrolny Chełmianka zagra w sobotę i na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Sokołem Lubaczów. HKS Chełmianka Chełm oraz UKS Niedźwiadek Chełm podpisały porozumienie określające zasady współpracy w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Tym samym od 1 sierpnia wychowankowie wszystkich grup wiekowych drugiego z tych klubów zostaną przekazani pod skrzydła biało-zielonych. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
2: Dzięki tej fuzji zyskamy zupełnie nowe możliwości szkoleniowe. Będziemy posiadali drużynę w każdej kategorii wiekowej. Oznacza to przede wszystkim jednolitą strukturę szkolenia, budowanie jednolitej tożsamości klubu i wśród zawodników. Zawodnicy już od najmłodszych lat będą reprezentowali barwy Chełmianki, będą funkcjonować w naszej strukturze, kulturze czy to organizacyjnej, czy kibicowskiej. I to pojęcie szeroko rozumianego wychowanka zyska zupełnie nowe znaczenie.
0: UKS Niedźwiadek Chełmu będzie kontynuował działalność jako samodzielny klub, koncentrując się na szkoleniu piłkarskim dziewcząt. Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz są w dalszych przygotowaniach do walk o medale, a niedawno brali udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Armenii, które poprzedził turniej. Wspomina trener Krzysztof Gajek.
3: Pracowali nad aspektami siłowymi i wytrzymałościowymi i właśnie z innymi kadrami, bo spotkali się tam z zawodnikami z Estonii, Armenii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii oraz Kataru. Także był to taki międzynarodowy kamp, który wzmocni naszych zawodników przed kolejnymi startami, bo już 1 sierpnia kolejny sprawdzian, tym razem w turnieju na Litwie, zakończony też 2-tygodniowym międzynarodowym kampem, na którym chłopaki będą szlifować aspekty techniczne i taktyczne przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w październiku.
0: Pierwsza połowa sierpnia będzie również aktywna dla dwóch reprezentantek cementu Gryfa Chełm, czyli Angeliny Pacurkowskiej oraz Olgi Badoszyk. Obie wezmą udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Stambule, również doskonaląc formę przed drugą częścią sezonu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton na

0: gdzie zachować więcej cierpliwości i czy droga, którą wybraliście, nadal jest najlepszym wyborem, bo może zaczęły się tam remonty. Marcin Petruk i najnowszy drogowy raport. Już za chwilę.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Niedługo miną 2 miesiące, odkąd obowiązują przepisy nakazujące użytkownikom hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia poruszanie się w kaskach. W Chełmie odnotowano poprawę w tym zakresie, ponieważ do tej pory 100-złotowymi mandatami ukarano 10 osób, w tym 7 za dodatkowe spowodowanie kolizji. Sankcję otrzymał również użytkownik monocykla, który nie dość, że nie posiadał kasku, to jeszcze korzystał z telefonu. O tym, jak bezpiecznie powinny poruszać się osoby na hulajnogach elektrycznych, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Mariusz Ostrowski.
4: Gdzie można poruszać się hulajnogą? 3 są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość, chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
3: Na tle krajowych statystyk Chełm wypada bezpiecznie, ponieważ w Polsce od 3 czerwca do pierwszych dni lipca mundurowi ukarali aż 1234 osoby naruszające przepis posiadania kasku u dzieci, z czego blisko 591 na hulajnogach elektrycznych.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 52, 10, 11.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Banton na lato. Let me tell you.

0: 9 godzina dnia już się do nas uśmiecha, jedni już są w pełnym wakacyjnym trybie, inni dopiero rozkręcają swój poniedziałkowy silnik. My natomiast sprawdzamy, co wydarzyło się w kraju i na świecie. Będą najważniejsze informacje, szybki przegląd tego, co dzieje się bliżej nas, a także prognoza pogody. Czyli wszystko, czego potrzeba, żeby wejść w dzień z głową pełną informacji i planem, który nie rozsypie się po pierwszym spojrzeniu przez okno. Chronimy Was przed tym na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki,

0: Granit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy! Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
1: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Reklama. Bonton Radio.

połowa kraju z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. Pół miliarda na polityczne zaplecze, za chwilę o pieniądzach z Narodowego Instytutu Wolności. Będzie też o kolejnych polskich planetoidach. Marcin Krzemiński. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Wyładowania, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie grad, dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Alerty najniższego pierwszego stopnia zaczną za godzinę obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w części pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego. W tym ostatnim, w południowych powiatach, od 13 alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Pół miliarda złotych z Funduszu Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS w czasie

0: czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Takie wyliczenia przedstawiło obecne kierownictwo Instytutu.
1: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
0: Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Obecnie Instytut prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych. W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce ma dziś rozpocząć się proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich. Grozi mu do 30 lat więzienia albo dożywocie. Modernistyczne Centrum Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji Komitetu w Korei Południowej. To 18 polski obiekt na prestiżowej liście. Są wśród nich już m.in. historyczne Centrum Warszawy, średniowieczne miasto w Toruniu oraz zamek w Malborku. Wpis podnosi międzynarodową rangę Gdyni, może zwiększyć zainteresowanie turystów i ułatwić promocję miasta. Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączy 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Rite Collazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza. 45 lat temu, 27 lipca 1981 roku, odbyła się oficjalna premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Tragicznie zakończyło się zdarzenie drogowe, do którego doszło w piątek około 19.30 w Borowicy w gminie Łopiennik Górny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 34-latek jadący w kierunku Łopiennika Dolnego na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni na pobocze, gdzie uderzył w stos drewna. Nadburzański oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion zaprasza mieszkańców Chełma i regionu, a w szczególności przedstawicieli służb mundurowych, do zbiórki krwi i jej składników. Inicjatywa pod hasłem Powstanie Warszawskie – Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć – odbędzie się w najbliższą środę. Wczoraj w Choli w gminie Stary Brus odbył się 28. Jarmark Choleński, który przyciągnął tłumy wystawców i mieszkańców całego województwa. Co się tam działo? Powiemy o tym w wiadomościach lokalnych o 9.30.
4: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: 20 stopni na północy, 25-26 na południowym wschodzie. To maksymalne temperatury. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, tam w okolicach 18. Sporo chmury, gdzieniegdzie przelotnie popada, możliwe też burze, ale od zachodu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia.
4: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Niniejszym przyznaję wszystkim, którzy są z nami od wczesnych godzin rannych, radiową odznakę wytrwałość. Ale jeżeli dopiero teraz dołączyliście, to też dobrze. Bo dzień nadal jest młody, kawa jeszcze ciepła, a przed nami kolejne porcje muzyki, informacji, historii, które pokazują, że rzeczywistość potrafi pisać ciekawsze scenariusze niż nie jeden serial.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
8: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka.

0: Zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Reklama. Bonton na lato.

Są takie programy, które miały być dla dzieci, a po latach okazuje się, że dorośli mają z nimi więcej historii niż najmłodsi widzowie. Przykład? Teletubisie. W 1997 roku na ekranach pojawiło się słynne słoneczko z twarzą roześmianego niemowlaka, a właściwie to pani niemowlakowej, bo ta mała buziana należała do Jessica Smith, która miała wtedy zaledwie kilka miesięcy. Dzisiaj ma 27 lat i własne dziecko, moi drodzy. Ale co ciekawe, to twórcy wybrali ją, bo zachwyciła ich swoim uśmiechem. I oczywiście nie był to udział bezpłatny, bo dostała

0: honorarium w postaci pudełka zabawek i 300 funtów. I powiem wam, że jak na program, który później przyniósł miliardy, można powiedzieć, mały człowiek, wielka marka, niezbyt wielki przelew. Ale te letubisie miały też swoją bardzo dziwną przygodę. W 2012 roku islandzka telewizja przez pomyłkę oczywiście wyemitowała odcinek z napisami pochodzącymi z rodziny Soprano. Efekt? Dzieci oglądały kolorowe stworki, a napisy opowiadały historii rodem z mafijnego dramatu. I to chyba najlepszy dowód, że telewizja czasami potrafi stworzyć coś, czego nie wymyśliłby nawet najbardziej kreatywny scenarzysta. No bo kto by pomyślał, że największy crossover w historii popkultury to spotkanie Teletubbiesów z gangsterami z New Jersey. To w sumie trochę tak, jakby Bolek i Lolek mieszkali w Pruszkowie.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
5: Sprawdzamy teraz, co wydarzyło się najbliżej nas, bo choć świat potrafi żyć wielkimi tematami, to właśnie lokalne informacje często decydują o tym, jak wygląda nasz dalszy dzień. Gdzie warto zajrzeć, co się zmienia, jakie wydarzenia są przed nami. Najnowszy serwis lokalny już za chwilę na 104.9 FM.

0: mężczyzny. Kierujący podróżował sam. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej. W Oględzinach uczestniczył również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Został zabezpieczony również pojazd. 2,5 promila miał w organizmie kierujący motorowerem 35-latek, który został w sobotę zatrzymany przez chełmskich mundurowych. Mężczyzna prowadził jednoślade drogami Kolonii Kamień. W pewnym momencie zajechał drogę kierującemu Mercedesem i doprowadził do kolizji. Trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty spowodowania zdarzenia drogowego oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jeszcze więcej, bo aż 3 promile wydmuchał 39-letni rowerzysta kierujący nocą z piątku na sobotę ulicą Chrubieszowską. Jego tor jazdy, nie mający zbyt wiele wspólnego z linią prostą, zwrócił uwagę mundurowych, którzy przerwali jego przejażdżkę. Za swoją nieodpowiedzialność mężczyzna będzie tłumaczył się teraz przed sądem.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Nadburzański oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion zaprasza mieszkańców Chełma i regionu, a w szczególności przedstawicieli służb mundurowych do zbiórki krwi i jej składników. Inicjatywa pod hasłem Powstanie Warszawskie – Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć odbędzie się w najbliższą środę w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej. Rejestracja chętnych potrwa w godzinach 7-12, a na każdego, kto podzieli się życiodajnym płynem, czekają gadżety przygotowane przez organizatorów. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również rejestracja potencjalnych dawców szpiku, dzięki której każdy z nas może dać komuś szansę na nowe życie. Wczoraj w Choli w gminie Stary Brus odbył się 28. Jarmark Choleński. Zapytaliśmy wystawców o ich doświadczenia.
2: Na jarmarku jestem już około chyba 15 raz od 2012 lub 13. To jest jeden z największych jarmarków sztuki ludowej u nas na Lubelszczyźnie. Bardzo duże grono ludzi odwiedzających, wielu wystawców. Fajna muzyka połączone ze świętem prawosławnym odpustów tutejszej cerkwi.
3: Jesteśmy już ponad 20 raz na jarmarku. Jest to niesamowity jarmark. Dla mnie na przykład czuję duży sentyment, dlatego że blisko jest Włodawy, a ja jestem z wykształcenia garbarzem, garbarz futrzarz. I z Włodawy bardzo dużo kolegów było u mnie w Radomiu, uczyło się w szkole garbarskiej, bo tutaj otwierali garbarnie. No i poza tym bardzo dużo twórców tutaj jest, różnorodność wszystkiego. Powiedziałbym, że to jest jeden z najlepszych jarmarków w Polsce.
4: Generalnie to jest mój debiut tutaj w Choli. No prawa tutaj, organizacja bardzo mi się podoba. No i jak będzie możliwość, to chętnie przyjadę w przyszłym roku. No generalnie jestem rolnikiem, dodatkowo jeszcze tutaj, prawda, rękodzieło, czasem jakieś prace stolarskie.
5: Na Chole przyjeżdżamy od 15 lat. No jest super klimat, jest sporo cienia, bardzo dużo wystawców, dużo znajomych, także można z każdym porozmawiać i posłuchać dobrej muzyki.
0: Galerię zdjęć z wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
1: Bon Ton na lato.

0: Kultura nie zawsze zaczyna się od czerwonego dywanu i wielkiej premiery. Czasem zaczyna się od małego koncertu, ciekawego spotkania, wystawy albo człowieka, który po prostu robi coś wyjątkowego. Monika Łukowska zabiera nas dzisiaj bliżej kultury i pokazuje, co warto zobaczyć, usłyszeć i po prostu przeżyć.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj rozpoczyna się 9. edycja pleneru rzeźbiarsko-malarskiego w Świerżach. Miałam okazję chwilę przed porozmawiać z jego organizatorami. Monika Łupkowska, Radio Bonton.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Bonton. Ewa Kozaczuk, prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Świerszy Ziemi Świerżowskiej.
5: Andrzej Suchocki, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Świerszy Ziemi Świerżowskiej, jak również komisarz 9. pleneru Kultura i Sztuka nad Bugiem.
3: No i właśnie to jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. I jak z perspektywy lat zmieniło się to wydarzenie? I co sprawia, że z roku na rok ono przyciąga artystów? I też mieszkańców, bo oni też są jakimś elementem dodatnim.
5: Coraz głośniej o naszym plenerze jest w regionie. Informacja bardzo szeroko się rozchodzi. Artystów mamy grono stałych, którzy uczestniczą w naszym przedsięwzięciu już od samego początku. Są nowe twarze. W tym roku niestety nikt nowy nie dołączy, ale ta fajna ekipa, która jest u nas od lat, przyjeżdża bardzo chętnie. Nawet jak nie mamy środków, żeby im zapłacić za to przybycie i nawet na paliwo, to bardzo chętnie przyjeżdżają, mówią, że nawet jakbyśmy ich nie zaprosili, to i tak się u nas pojawią. Czyli to też daje nam do myślenia, że przyjeżdżają do tego wyjątkowego miejsca, do nas, a nie tylko zrobić swoją robotę. W tym roku jest już 9. edycja pleneru Kultura i Sztuka nad Bugiem. Hasłem przewodnim tego pleneru Nadburzański Bajkoland. Postacie z bajek i baśni nad Bugiem.
3: Skąd w ogóle taki pomysł, żeby skierować się ku bajkom?
5: Motyw myślę, że będzie bardzo ciekawy.

0: zabawy i dla dzieci, i dla dorosłych. Tak jak wiemy z perspektywy tych prac poprzednich plenerów, ludzie przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia wśród tych naszych rzeźb i to będzie też, myślę, taka część skierowana do dzieci, ale i też dorośli. Bardzo chętnie zechcą to zobaczyć i sobie troszkę przypomnieć te dawne swoje młodzieńcze, dziecięce czasy.
1: Integracyjną częścią pleneru są warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w szkole.
2: Od pierwszego pleneru organizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci. Warsztaty prowadzi uznana malarka, rzeźbiarka pani Renata Mozołowska Haciuk z Hajska. Dzieci przychodzą po prostu spontanicznie. Renatka jest taka, że bierze wszystkie dzieci pod opiekę, które przyjdą i cały tydzień ona pokazuje im różne nowe techniki. Były już wypalanie w glinie, były prace z papieru, z wikliny. Mamy dwie dziewczynki, które od pierwszego pleneru były na warsztatach i już malują same. I w tym roku Oliwka i Marlenka będą uczestniczyły jako już malarki na naszym plenerze. I właśnie bardzo nam tak miło, że te warsztaty i to nasze wydarzenie Kultura i Sztuka nad Bugiem przyciąga młode osoby i potem coś z tego zostaje.
1: Właśnie jak tak jeszcze zapytam o tę organizację tego wydarzenia, jak to się wszystko odbywa w tych świerszach?
0: Plener, czyli prace plenerowe powstają w parku, u nas to się mówi na rynku. Czyli jest park przy szkole, w samym centrum miejscowości, w otoczeniu starych drzew, wśród lip. Tam artyści przez cały tydzień swoje prace wykonują.
1: Kto wśród tych artystów, czy możemy powiedzieć, ilu się zgłosiło i z jakich rejonów i zakątków Polski przyjeżdżają?
0: W tym roku mamy 9 artystów. Jest między innymi Ola z Łodzi, Jola z Lubartowa, Wojtek z Czarnej Białostockiej, Igor i Piotrek z Woli Uchruskiej i miejscowych 3 artystów, między innymi ja i Rafał
2: i
0: Natalia Jankowska.
1: Czy jakimś takie będzie podsumowanie tego całego pleneru?
2: Zwieńczeniem pleneru będzie podsumowanie takie, co roku to robimy w piątek. 31 lipca o godzinie 17:00 zapraszamy wtedy gości, zapraszamy wszystkich tych naszych artystów, wręczamy im podziękowania, jest poczęstunek dla naszych gości i to już odbywa się u nas w naszej siedzibie w stowarzyszeniu. Zawsze mamy jakichś tam artystów, co nam ktoś tam pogra, ktoś pośpiewa, żeby to było takie ciekawe i kulturalne i artystyczne wydarzenie.
0: W tym roku gościem specjalnym na zakończenie naszego pleneru będzie Tomek Karenko, pochodzący z Chełma. Artysta grający na gitarze, śpiewający swoje utwory.
1: Plener to oczywiście działania artystyczne, ale też jak co roku wymiar charytatywny.
2: Od czasu, kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie Szymonka, wspieramy jego leczenie, jego zbiórkę. No, 15 milionów złotych to jest kolosalna kwota, nie do uzbierania przez samych rodziców. Dlatego serdecznie zapraszamy 30 lipca na godzinę 19:00 przed siedzibę naszego stowarzyszenia na charytatywną potańcówkę dla Szymonka. Wstęp to banknocik do puszki. Podczas tego właśnie wydarzenia będziemy prowadzić zbiórkę na leczenie Szymona Zelenta, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Każdy wrzucony do puszki banknot to będzie realne wsparcie i krok do uratowania Szymonka. O oprawę muzyczną tego wydarzenia zadba zespół ludowy Bokoryna z Żalina, więc będzie przy czym potupać nóżką.
0: Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Świerż i okolic na nasz plener, jak również na potańcówkę i zakończenie pleneru, które będzie w piątek o godzinie 17:00.
1: A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
3: Czy wiedzieliście, że kluczowe decyzje przed przełomową bitwą warszawską zapadały właśnie na naszej chełmskiej ziemi? Józef Piłsudski bywał w Chełmie wielokrotnie. Historycy szacują, że nawet do 10 razy. Jednak to właśnie pod koniec lipca 1920 roku odbyła się tu wizyta najbardziej niezwykła. Naczelny wódz nocował w Bursie przy dzisiejszym pierwszym liceum ogólnokształcącym, opracowywał plany kontrofensywy z Nadwieprza, a po jego pobycie pozostała nie tylko poruszająca dedykacja w pamiątkowej księdze, ale i słynna, niedopalona pamiątka.

0: która przetrwała aż do Powstania Warszawskiego. Jakie tajemnice kryją wizyty marszałka w naszym mieście? O tym porozmawiamy dziś. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na podcast Bliżej Kultury, Ślady Przeszłości. Naszym gościem będzie znany historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Włączcie Radio Bonton dokładnie o 18.20. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
9: Bonton na lato.

Mamy godzinę prawie 10:00, jeszcze 10 minut zostało, więc czas na kolejny informacyjny przystanek. Za chwilę po dużej porcji dobrej muzyki, najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Sprawdzimy też sportowe emocje oraz pogodę, która w wakacje potrafi być równie ważnym elementem jak kalendarz. Także to wszystko punktualnie o godzinie 10:00 w Radiu Bonton na 104.9 FM.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń.

0: Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: chmurzowy poniedziałek. We wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia. Jest drogo, będzie drożej. To na stacjach paliw. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał Tour de France. Marcin Krzemiński. Burzowo dziś we wschodniej połowie Polski. Synoptycy miejscami prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wieczora. Dla południa Podkarpacia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tu możliwe są bardzo intensywne burze i wiatr dochodzący do 90 km na godzinę. Ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litru oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
0: Chodzi o ciśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti.

0: Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na poznańskim odcinku autostrady A2 i w jej sąsiedztwie. 5 tygodni potrwa remont na węźle Komorniki. Rusza tam wymiana nawierzchni. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja, tłumaczy Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
1: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
0: Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów, by referendum mogło się odbyć. Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogacar po raz 5 w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do 4 legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. Michał Waszkiewicz.
2: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France 5-krotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogacar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 26 sekund.
3: Seven tours already.
2: Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. W tegorocznej wielkiej pętli Pogacar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na Królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogacara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów.
0: A przecież mistrz świata ma dopiero 27 lat.
4: Bonton Radio. Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Fenomenalny Słoweniec po raz 5 wygrał Tour de France i dołączył do 4 legend kolarstwa, które także 5-krotnie wygrywały najbardziej prestiżowy wyścig na świecie. Tadej Pogacar ukończył właśnie 7 raz wielką pętlę, 5 razy wygrał, 2 razy był drugi. W tegorocznej edycji wygrał 5 etapów. Na ostatnim w Paryżu do końca walczył o kolejny triumf, ale ostatecznie etap wygrał Holender Mathieu van der Poel. Drugie miejsce w wyścigu ze stratą ponad 6 minut zajął Remco Evenepoel, a trzecie Meksykanin Isaac Del Toro, który był najlepszy w klasyfikacji młodzieżowej. Udany powrót do Ekstraklasy Wisły Kraków. W pierwszym po 4 latach meczu w elicie Biała Gwiazda wygrała z GKS-em Katowice 2-1. W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Płucie zremisował z Motorem Lublin 2-2. Wynik jest chyba sprawiedliwy, mówi strzelec pierwszego gola dla Widzewa Mariusz Fornalczyk.
5: Myślę, że naprawdę był do wygrania. Był też do przegrania, bo nie było tak, że Motor nie miał okazji. Mógł się potoczyć w 2 strony, więc myślę, że ten remis był ok. Gdzieś wiadomo, miałem tą sytuację w 80. którejś tam minucie, mogłem też dobrać, bo mogłem lepiej skończyć, ale będę brał na to poprawkę w kolejnych meczach.
2: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Czas sprawdzić, na co nas stać, mówi trener gospodarzy Leszek Ojrzeński.
6: Tu nie ma co czekać. Też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje, prawda? I mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
2: Mecz w Lubinie dziś o 19. Klaudia Kazimierska była największą gwiazdą Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku. W sobotę wygrała bieg na 800 metrów, a wczoraj triumfowała na 1500. W większości konkurencji wygrywali faworyci. W rzucie młotem po 13 złoto sięgnęła Anita Wodarczyk, a po 9 Paweł Fajdek. 6 tytuł na 100 metrów przez płotki wywalczyła Pija Skrzyszowska. Najlepszą sprinterką już po raz 10 została Ewa Soboda, a na 400 metrów wygrała Natalia Bukowiecka.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Początkowo pochmurno, może przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać i wypogodzić. Na termometrach 18 stopni miejscami nad morzem i na obszarach podgórskich, 20 na północy, 26 na południowym wschodzie.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachograf.

0: tomografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Dzień dobry, po raz kolejny i po raz kolejny się do Was uśmiecham, więc jeżeli ktoś dziś rano miał ambitny plan, zrobię wszystko szybko i jeszcze znajdę chwilę dla siebie, przypominamy, że ta druga część planu, czyli ta chwila dla siebie, jest równie ważna jak pierwsza. Bo wakacje mają tę cudowną właściwość, że trochę zmieniają podejście do czasu i nagle okazuje się, że spacer może być ważnym punktem dnia. I takich właśnie długich spacerów Wam życzę. Zostańcie z Radiem Bonton. Kamil Bukowski. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
8: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: Mówią, że znalezienie drugiej osoby w aplikacji randkowej czasem graniczy z cudem, ale przynajmniej większość ludzi ma ten komfort, że potencjalna miłość mieszka w tym samym mieście. No chyba, że jesteście na Antarktydzie, bo tam wydarzyła się historia, przy której zwykle mieszkamy 20 km od siebie, brzmi jak relacja sąsiedzka. Naukowiec pracujący w stacji badawczej McMurdo poznał na Tinderze badaczkę z innego obozu. Problem? Nie dzieliło ich kilka ulic, tylko kawał lodowego kontynentu i około 45 minut lotu śmigłowcem. Ale później już klasycznie, kilka tygodni pisania wiadomości i w końcu spotkanie na żywo. Ale to chyba jedna z randek, na której test przyjedziesz do mnie wymaga sprawdzenia pogody, transportu lotniczego, raków, ciepłej kurtki i nadziei, że nie zamarzniemy po drodze. No ale mówi się, że trzeba przełamywać lody, żeby znaleźć miłość, ale oni potraktowali to powiedzenie bardzo dosłownie. Także niektórzy szukają drugiej połówki za rogiem, a inni na drugim końcu świata, w miejscu, gdzie nawet pingwiny wiedzą, że warto czasem zrobić pierwszy krok.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
11: Czas ponownie sprawdzić sportową sytuację w naszym regionie, bo sport to nie tylko końcowy rezultat. To oczywiście treningi, przygotowania, małe zwycięstwa i ludzie, którzy każdego dnia robią swoje. Nawet kiedy nikt jeszcze nie zbiera się do oklasków. Marcin Petruk podsumuje najważniejsze wydarzenia sportowe.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. Sport.
13: Sport. Marcin Petruk. Podział punktów na inaugurację kolejnego sezonu w Ekstraklasie. Wczoraj Motor Lublin mierzył się z Widzewem Łódź i zremisował 2-2 po bramkach Rodrigueza i Ndiaye.
14: Rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie. Obejrzałem wszystkie spotkania, które w tej kolejce już się odbyły i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę pokazała bardzo dużo futbolu. Podobało mi się w naszym zespole, że

0: Nick, mówi trener Eko Kamil Karwaciuk.
1: Próbujemy wdrażać to, co ja chciałbym, żeby nasz zespół charakteryzował się tą wysoką intensywnością, pressingiem, i tutaj cztery bramki zdobyliśmy właśnie po wysokim pressingu, czy na bramkarze, czy na linii obrony. Ten element dobrze funkcjonował. Na pewno są rzeczy jeszcze parę do poprawy. Dobrze graliśmy w ataku, kilka rozwiązań, schematów, na którym będziemy pracować. Na pewno jeszcze tydzień, dwa też cięższych treningów, później więcej będzie taktyki, gdzie będziemy już pod kątem tego rywala się przygotowywać.
0: Następny mecz kontrolny Eko Różanka rozegra z hetmanem Żółkiewka. Za nami czwarta edycja Tour de Pologne Women, której drugi etap częściowo przebiegał drogami Włodawy i powiatu włodawskiego. Finalnie rywalizację zdominowała Lorena Wibas, reprezentantka Team SD Works Pro Time, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej, jak też w etapie lotto, wybrano ją także najaktywniejszą zawodniczką. Ponadto jej klub okazał się bezkonkurencyjny w klasyfikacji drużynowej. Galerię z drugiego etapu czwartej edycji Tour de Pologne Women znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Ponton na

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: A teraz propozycja dla tych, którzy po całym dniu lubią usiąść wygodnie i dać porwać się dobrej historii. I nie trzeba od razu planować wielkiej wyprawy, bo czasami wystarczy ekran, coś do picia, jakaś fajna przekąska i film, który potrafi zatrzymać uwagę na dłużej. W Radiu Bonton na 104.9 FM sprawdzamy, co warto obejrzeć.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
2: W Radiu Bonton muzyka to nasza miłość, ale dziś w audycji Słuchajcie, co oglądamy, pokażemy Wam jej drugie, niezwykle drapieżne oblicze. Nasze hasło tygodnia to muzyka bohaterem filmu, a ja mam dla Was propozycję, po której Wasz puls gwałtownie skoczy w górę. Zapraszam na film Whiplash w reżyserii Damiana Chazella. To opowieść o młodym chłopaku, Andrew, który marzy o tym, by zostać jednym z największych perkusistów jazzowych wszechczasów. Trafia pod skrzydła legendarnego profesora Terence'a Fletchera. I w tym momencie zaczyna się prawdziwa psychologiczna wojna na dźwięki. Profesor uważa, że talent rodzi się tylko w cierpieniu. Krzyczy, rzuca w muzyków talerzami perkusyjnymi i doprowadza ich do granic wytrzymałości. W tym filmie muzyka jazzowa dosłownie pulsuje w żyłach. Słyszymy każdy akord, każde potknięcie i każde idealne uderzenie w bębny. Kamera porusza się w rytm solówek perkusyjnych, a finałowa kilkunastominutowa scena to absolutny majstersztyk, przy którym zapomina się o oddychaniu. Muzyka staje się tu narzędziem walki o marzenia,

i o przetrwanie. Zgaście światła, podkręćcie głośniki i dajcie się porwać temu szalonemu rytmowi. Na koniec kilka ciekawostek i smaczków z planu. Miles Teller, który grał głównego bohatera, od dzieciństwa grał na perkusji, ale na potrzeby filmu musiał ćwiczyć tak intensywnie, że na pałeczkach i bębnach zostawiał prawdziwą krew. Część ujęć, w których widzimy zakrwawione dłonie i skrajne wycieńczenie, była w 100% autentyczna. Aktor dawał z siebie wszystko. Żeby niedużo też zdradzać, w jednej z napiętych najbardziej scen profesor, grany genialnie przez J.K. Simmonsa, policzkuje młodego perkusistę, by ten dobrze wyczuł rytm. Choć początkowo scenę markowano, podczas ostatnich dubli aktorzy umówili się, że policzki będą prawdziwe. To właśnie to autentyczne, mocne uderzenie znalazło się w ostatecznej wersji filmu. Mimo że film zdobył aż 3 Oscary i zachwycił krytyków na świecie, nakręcono go w zaledwie 19 dni. Ekipa nie miała czasu na poprawki. Muzyka musiała brzmieć idealnie niemal od pierwszego uderzenia. Scenarzysta i reżyser filmu, Damien Chazelle, sam w młodości był perkusistą w bardzo surowym zespole jazzowym. Przyznał w wywiadach, że do stworzenia postaci demonicznego nauczyciela zainspirował go jego własny dyrygent, przed którego lekcjami przez lata czuł paraliżujący strach. A na koniec muzyczna zachęta do sięgnięcia po ten tytuł.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
0: Bonton na lato.

0: Za chwilę godzina 11, dzień już na dobre się rozpędził, więc czas sprawdzić, co ważnego wydarzyło się w ostatnich godzinach i co może się wydarzyć. Przed nami najnowsze informacje z kraju, ze świata, szybki przegląd lokalnych tematów, a także prognoza pogody, czyli my sprawdzamy rzeczywistość, zanim ona zdąży nas czymś zaskoczyć. Zostańcie na 104.9 FM z Radiem Bonto. O 11 wiadomości.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
3: Reklama.
9: Bonton.

0: przedłużone do stycznia śledztwo w sprawie zonda Krypto. Potem o ważnym wyróżnieniu dla Śródmieścia Gdyni. Najpierw jednak wrócimy do podziałów Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Krzemiński. Jutro Komitet Polityczny PiS ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Maciej Kluczka.
1: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli, a przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, całą sytuację opisał tak.
2: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
1: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
3: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości i szerokiej prawicy.
1: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem.
0: Do 17 stycznia przyszłego roku przedłużone zostało śledztwo w sprawie zonda Krypto. Śledczy w ostatnich tygodniach przejrzeli m.in. korespondencję pracowników tej giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Śledztwo w sprawie zonda Krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Minister spraw zagranicznych krytykuje ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej, ocenia Radosław Sikorski.
4: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastruktury w Polsce. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych

0: Tusków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
1: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia komitetu w koreańskim Busan. O szczegółach Paweł Razewicz.
2: Śródmieście Gdyni, nazywane perłą modernizmu, zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
3: To naprawdę ogromne osiągnięcie.
2: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych.
1: Sport. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, Maja Chwalińska awansowała z 22 na 21 pozycję. Magdalena Franch spadła z 43 na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która zamieniła 51 miejsce na 65.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Kolejna mieszkanka naszego regionu dała się skusić na internetową inwestycję i zamiast zyskać, straciła mnóstwo pieniędzy. 52-latka natrafiła na jednym z portali na reklamę pomnażania funduszy dzięki kryptowalutom, po czym wypełniła formularz kontaktowy i niedługo później skontaktował się z nią doradca finansowy. Nowoczesny sprzęt multimedialny, profesjonalne nagłośnienie i mobilna scena. To tylko część zmian, jakie czekają Gminne Centrum Kultury w Kamieniu. Inwestycja jest realizowana w ramach szerokiego projektu modernizacji infrastruktury kultury Malowniczy Wschód, finansowanego ze środków unijnych. Urzędnicy otworzyli koperty z propozycjami wykonawców, a gra toczy się o dużą stawkę. Sierpniowe niedziele w Chełmie upłyną pod znakiem muzyki klasycznej. Przed nami czwarta edycja letniego festiwalu organowego, który tradycyjnie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 11.30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Chmury, deszcz, możliwe burze, szczególnie na wschodzie kraju, ale będą się też pojawiać, szczególnie na zachodzie, przejaśnienia i rozpogodzenia. Nad morzem około 18 stopni, na północy 20, na południowym wschodzie 26.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Witam wszystkich. Godzina 11.06 to dobry moment, żeby złapać trochę oddechu, bo mamy już prawie środek dnia i niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w samochodzie, czy na spacerze, mamy dla Was kolejną porcję muzyki, informacji i ciekawostek. Zostańcie z nami, bo jeszcze kilka rzeczy dzisiaj odkryjemy. Kamil Bukowski, witam serdecznie.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę

0: na ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Bonton na lato.

0: Są ludzie, którzy narzekają na pogodę, są tacy, którzy sprawdzają aplikację co 5 minut i był też Charles Hetfield, człowiek, który powiedział spokojnie, ja załatwię deszcz. W 1915 roku władze San Diego miały ogromny problem z suszą. Hetfield, znany jako zaklinacz deszczu, zaproponował układ, napełni zbiornik wodny Morena Dam, a jeśli mu się uda, dostanie 10 tysięcy dolarów. Miał własną tajemniczą mieszankę 23 chemikaliów, drewnianą wieżę i ogromną pewność siebie. I wtedy wydarzyło się coś, czego chyba sam się nie spodziewał. Zaczął padać i padać i padać i jeszcze trochę padać, tyle że zamiast spokojnie uzupełnić zbiornik, natura urządziła prawdziwy pokaz siły. Gigantyczne ulewy doprowadziły do powodzi, zniszczeń i śmierci około 20 osób. A kiedy przyszedł czas na wypłatę, miasto powiedziało chwileczkę, bo o ile Hetfield obiecał deszcz, to nikt nie zamawiał potopu. I tak człowiek, który chciał udowodnić, że kontroluje pogodę, zapisał się w historii jako ktoś, kto może i przywołał deszcz, ale przy okazji przypomniał wszystkim, że z naturą lepiej negocjować ostrożnie. Bo czasem spełnienie marzeń wygląda dokładnie tak jak katastrofa, tylko z większą ilością wody. I niby pogoda jest dla bogaczy, ale ta nie przyniosła Hetfieldowi sukcesu finansowego.
1: To jest

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przenosimy uwagę na nasze najbliższe otoczenie. W lokalnych wiadomościach sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie, jaki temat jest tematem wiodącym i ważnym dla mieszkańców i co warto wiedzieć przed wyjściem z domu. Bo czasami najważniejsze informacje nie przychodzą z drugiego końca świata, tylko znajdują się kilka ulic dalej.
3: Zapraszam na kolejne wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Kolejna mieszkanka naszego regionu dała się skusić na internetową inwestycję i zamiast zyskać, straciła mnóstwo pieniędzy. 52-latka natrafiła na jednym z portali na reklamę pomnożenia funduszy dzięki kryptowalutom, po czym wypełniła formularz kontaktowy i niedługo później skontaktował się z nią doradca finansowy. Kobieta krok po kroku wykonywała jego polecenia, dokonując kolejnych przelewów, do których nakłaniali ją kolejni rzekomi inwestorzy. 52-latka dodatkowo zainstalowała w swoim telefonie program mający usprawnić jej pomnażanie zysków, która w rzeczywistości była aplikacją do zdalnej kontroli. Procedura trwała przez niemal 9 miesięcy, przez które kobieta nie zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. Zrozumiała, że coś jest nie tak, kiedy kontakt z fałszywymi doradcami się urwał i straciła niemal 30 tysięcy złotych, które zostały przetransferowane na obce rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe. Dziś w województwie lubelskim prognozowane są burze, obfite opady deszczu i silnie wiejący wiatr sięgający nawet 75 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje również, że lokalnie może pojawić się grad. Dobrze zatem uniknąć parkowania samochodu pod drzewami, warto też zabezpieczyć mienie i nie zostawiać otwartych okien. Taka pogoda ma utrzymać się do jutra, natomiast powrót upałów prognozowany jest w czwartek.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Nowoczesny sprzęt multimedialny, profesjonalne nagłośnienie i mobilna scena to tylko część zmian, jakie czekają gminne Centrum Kultury. W Kamieniu. Inwestycja jest realizowana w ramach szerokiego projektu modernizacji infrastruktury.

Lady Punk i znowu pada deszcz. A lipcowe poniedziałkowe popołudnie aż prosi się o chwilę o relaksu z ulubionymi lodami w dłoni. A czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wziął się słynny wafel do lodów? Powstał zupełnie przez przypadek podczas targów światowych w 1904 roku, kiedy sprzedawcy lodów zabrakło miseczek. Sąsiadujący z nim sprzedawca chrupiących gofrów zwinął swój wypiek w rożek i tak narodził się absolutny hit wakacji. Na 104,9 FM chrupiemy wyłącznie muzyczne hity. Antor i Talk to You.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca,

0: ciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
5: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 10 11.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
6: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Wiktor Waligura i Dryskul i cztery pory roku. Pierwsza godzina w rytmie lata mija w mgnieniu oka. Zostańcie z Radiem Bonton, bo tuż po 13 sprawdzimy, jakie muzyczne warsztaty ruszyły dziś dla młodzieży w bibliotece przy Partyzantów. Kinga Miszczyk odpowie na wasze dociekliwe pytania z cyklu A dlaczego? A w głośnikach zagrają najświeższe letnie premiery. Krótka przerwa na serwis i słyszymy się za parę minut.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
9: 104 i 9 FM. 4.

0: razie nieoficjalnie jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Niewykluczony powrót limitów cen paliw, mówią politycy koalicji rządowej. Polregio przygotowało 232 dodatkowe wagony na zbliżający się festiwal Poland Rock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, podaje polska agencja prasowa. Zbigniew Ziobro ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd wystawił za nim list gończy. Według ostatnich informacji Ziobro przebywa w USA. Więcej szczegółów na ten temat ma przedstawić wkrótce prokuratura krajowa. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ustalającego limity cen paliw. Zapewnia o tym Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Według polityków koalicji rządowej plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Fęskę.
1: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
2: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków?
1: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
3: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, z prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku od nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
1: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litra. W przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione.
0: Schorowany 80-latek z Krakowa od miesięcy bezskutecznie zabiega w spółdzielni mieszkaniowej o zgodę na montaż klimatyzacji. Dostał takie zalecenie od lekarza, bo choruje na zwłóknienie płuc. Wysoka temperatura zagraża jego życiu. Władze spółdzielni w Nowej Hucie zgadzają się na montaż klimatyzacji pod warunkiem dobrowolnego poddania się egzekucji 25 tysięcy złotych na wypadek ewentualnych zniszczeń powstałych przy montażu.
4: To nie idzie tu wytrzymać, takie jest gorąco, ja mnie duszno, jest strasznie...
5: No jak na polu jest tak gorąco, no to i w mieszkaniu do 30 prawie, nie?
4: Ja nie mam czym oddychać.
0: Pan Stanisław z żoną obawiają się podpisać zgodę na egzekucję 25 tysięcy złotych, mówi pani Katarzyna, córka emeryta.
6: Mimo tego, że tato budował hutę, stracił zdrowie w hucie i na stare lata w tej chwili każe mu się jeszcze podpisywać cyrograf na 25 tysięcy.
0: Władze spółdzielni tłumaczą, że muszą dbać o interes wszystkich członków spółdzielni i wszystkich mieszkańców. Czwarty dron w ostatnich dniach naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i kierował się na Ukrainę. Na krótko wleciał w rumuńską strefę powietrzną. Wczoraj informowano też o dronie, którego zestrzelił rumuński samolot F-16. Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z festiwalem Poland Rock. Pierwsze składy wyjadą na tory już jutro. Będą kursować do 2 sierpnia. Jeden z największych w Europie festiwali rockowych potrwa od czwartku do soboty na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Sędzia, który prowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce, niespodziewanie zakończył karierę. Słoweńskie media piszą, że Slavko Vincic chce odejść u szczytu kariery. Eksperci komentują z przekąsem, że jego sędziowanie dalekie było od wysokiego poziomu. Polscy kibice też nie będą za nim tęsknić. Sędziował nasz przegrany baraż o mundial ze Szwecją. Zdaniem wielu jego błędy pomogły wtedy Szwedom.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: 130 tysięcy złotych straciła seniorka z naszego województwa, która odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika firmy państwowej, a ten poinformował ją o tym, że otrzyma list polecony od listonosza. Chwilę później została

0: przed nim ostrzeżona, co stało się początkiem jej kłopotów. Od 1 stycznia chełmskie linie autobusowe uruchamiają nową linię autobusową numer 5. Trasa połączy pętlę przy ulicy Jagiellońskiej ze szpitalem, prowadząc m.in. przez Wolwinów, ulicę Kosynierów, Hrubieszowską, Plac Gdański, ulicę Lubelską, Rejowiecką i Szpitalną. Dzisiaj w Świerżach ruszył 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i sztuka nad Bugiem. Tegoroczny plener przebiegać będzie pod hasłem Nadbużański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 13.30.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: Dzisiaj przeważnie pochmurnie i deszczowo. Padać może w całej Polsce. A na wschodzie i w centrum możliwe też burze. Temperatura też mocno spadła w porównaniu z tym, co wczoraj. Przeważnie około 20 stopni, choć na wybrzeżu jeszcze odrobinę chłodniej, a najcieplej na Podkarpaciu. 25 do 26.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: 13.05, Jarek Hołota. Ponownie witam Was serdecznie. Wracamy po wiadomościach i podkręcamy tempo. Przed nami cała porcja radosnych dźwięków, idealnych na poniedziałkowy obiad i przejażdżkę po mieście. A rozpocznie Timbaland i Carrie Hilson.

0: Zerkam na Chełmskie ulice i widzę, że wielu z was spaceruje dziś w okularach przeciwsłonecznych. A czy wiecie, po co wymyślono je setki lat temu w Chinach? Wcale nie chodziło o ochronę przed słońcem. Pierwsze ciemne okulary nosili sędziowie w sądach, żeby ukryć wyraz swoich oczu i emocje podczas przesłuchiwania świadków. No a dziś okulary służą wygodzie i stylówce. Marshmello i Jonas Brothers przed nami.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: W domu weselnym Zaborkiem.

0: Była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Reklama. W rytmie lata.

Crush w rytmie lata w Radiu Bon Ton. Szukacie pomysłu na to, jak zorganizować czas dzieciakom albo samemu nadrobić zaległości w czytaniu? Chełmska Biblioteka Publiczna przy Partyzantów przypomina, że przez całe wakacje działa w trybie letnim. Poza bogatym księgozbiorem i działem dla dzieci na miejscu możecie wypożyczać też planszówki na rodzinne wieczory. Jeśli planujecie popołudniowy spacer po mieście, warto wpaść do Chełmskiej Biblioteki Publicznej i uzupełnić zapasy na cały tydzień.

0: Reklama. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.

0: www.bshelm.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Reklama. Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 130 tysięcy złotych straciła seniorka z naszego województwa, która odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika firmy państwowej, a ten poinformował ją o tym, że otrzyma list polecony od listonosza. Chwilę później 81-latka otrzymała kolejny telefon, tym razem z ostrzeżeniem, że ów listonosz to oszust, który czyha na jej oszczędności. Tajemnicza rozmówczyni poprosiła starszą kobietę, aby ta spakowała wszystkie oszczędności do koperty i umieściła w reklamówce. Oszustka tłumaczyła, że pieniądze zostaną przewiezione na komendę policji, gdzie zostaną spisane numery seryjne banknotów, a następnie jeszcze tego samego dnia wrócą do właścicielki. Niedługo później do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, odbierając 130 tysięcy złotych, a kilka godzin później otrzymała ona kolejny telefon, że pieniądze zostaną jej zwrócone przed 22. Czas mijał, a tak się nie stało, co sprawiło, że dopiero wtedy seniorka zrozumiała, że wpadła w pułapkę oszustów i zgłosiła sprawę na policję. Od 1 sierpnia chełmskie linie autobusowe uruchomiają nową linię autobusową numer 5. Trasa połączy pętlę przy ulicy Jagiellońskiej ze szpitalem, prowadząc m.in. przez Wolwinów, ulicę Kosynierów, Hrubieszowską, Plac Gdański, ulicę Lubelską, Rejowiecką i Szpitalną. W związku z uruchomieniem nowej linii powstaną także 3 nowe przystanki w obu kierunkach. Wolwinów Klonowa, Wolwinów Gajowa oraz Kosynierów. Dzięki temu mieszkańcy tej części miasta zyskają lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Autobusy linii numer 5 będą kursowały w dni powszednie przez cały rok oraz w soboty.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Dzisiaj w Świerżach ruszył 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem. Tegoroczny plener przebiegać będzie pod hasłem Nadbużański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez tydzień rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami i baśniami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści.
8: Motyw myślę, że będzie bardzo ciekawy i dla dzieci, i dla dorosłych. Tak jak wiemy z perspektywy tych prac poprzednich plenerów, ludzie przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia wśród tych naszych rzeźb. I to będzie też, myślę, taka część skierowana do dzieci, ale i też dorośli. Bardzo chętnie zechcą to zobaczyć i sobie troszkę przypomnieć te dawne swoje młodzieńcze, dziecięce czasy.
6: Mówi Andrzej Suchocki, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej oraz komisarz pleneru. Jak co roku organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w szkole, a także zapraszają do udziału w charytatywnym wydarzeniu towarzyszącym.
9: Od czasu, kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie Szymonka, wspieramy jego leczenie, jego zbiórkę. No, 15 milionów złotych to jest kolosalna kwota, nie do uzbierania przez samych rodziców. Dlatego

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym wspólnie odkrywamy tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 8-letni Adam.
3: Dlaczego nam są potrzebne liczby i napisy?
2: Adamie, to naprawdę świetne pytanie. Wyobraźcie sobie, że pewnego ranka budzicie się, wychodzicie z domu i wszystkie napisy zniknęły. Nie ma nazw ulic, nie ma napisów na autobusach, nie ma etykiet w sklepach, nie ma nazw książek. A teraz wyobraźcie sobie coś jeszcze. Zniknęły też wszystkie liczby. Nie wiadomo, która jest godzina, nie da się sprawdzić, ile macie lat, nie wiadomo, ile kosztują lody, ani który autobus jedzie do domu. Brzmi trochę jak świat pełen zagadek, prawda? Napisy są po to, żeby przekazywać informacje. Dzięki nim wiemy, gdzie jesteśmy, co kupujemy, jak nazywa się książka albo jakie zasady obowiązują na basenie czy w zoo. Można powiedzieć, że napisy są jak wiadomości zostawione dla innych ludzi, a liczby? One pomagają wszystko policzyć i uporządkować. Liczymy jabłka, mierzymy wzrost, sprawdzamy godzinę. Wiemy, ile dni zostało do urodzin albo ile kilometrów trzeba przejechać na wakacje. Bez liczb byłoby bardzo trudno zaplanować choćby jeden dzień. A teraz mały eksperyment. Spróbujcie policzyć do 10, ale bez używania liczb. To prawie niemożliwe. Albo wyobraźcie sobie, że mama mówi: kup proszę trochę jabłek, ale nie może powiedzieć ile? 2, 5, 10? Właśnie dlatego liczby są takie ważne. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że dawno temu ludzie nie mieli zeszytów ani telefonów? Żeby pamiętać, ile mają owiec albo worków zboża, robili nacięcia na kawałkach drewna albo wiązali supełki na sznurku. Dopiero później powstały liczby i litery, które znamy dzisiaj. To dzięki nim możemy pisać książki, wysyłać wiadomości i uczyć się nowych rzeczy. A wiecie, co jest naprawdę niezwykłe? Z liczb i liter można zbudować prawie wszystko. Z liter powstają opowiadania, piosenki i listy. Z liczb tworzy się mapy, kalendarze, przepisy kulinarne, gry, a nawet wysyła rakiety w kosmos. To trochę jak z klockami. Z kilku prostych elementów można stworzyć coś zupełnie niezwykłego. A więc odpowiedź na pytanie Adama brzmi: napisy są nam potrzebne, żeby przekazywać informacje i zrozumieć świat, a liczby pomagają liczyć, mierzyć i porządkować wszystko wokół nas. Dzięki nim łatwiej się uczymy, podróżujemy, robimy zakupy i każdego dnia wiemy, co dzieje się wokół nas. Dziękujemy Ci, Adamie, za pytanie, które przypomniało nam, jak wiele zawdzięczamy literom i liczbom. A może Wy też macie pytanie, które nie daje Wam spokoju? Może dotyczy zwierząt, kosmosu, ludzi albo codziennych rzeczy? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Wspólnie odkryjemy odpowiedź właśnie na Wasze pytanie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio. 103.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont?

0: Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Reklama. W rytmie lata.

Dwie godziny poniedziałkowego rytmu lata za nami, a czas w waszym towarzystwie pędzi nieubłaganie. Przed nami serwis informacyjny, a tuż po 14 sprawdzimy sytuację na drogach w trafiku. Janek Zieliński otworzy swoją wakacyjną szafę grającą, a ja zdradzę szczegóły najbliższego kina letniego. Bądźcie z nami.

0: programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukierze z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio 104.

0: Ofiara śmiertelna ataku terrorystycznego w Berlinie to Polka. Premier mówi, że może wprowadzić limity cen paliw na koniec wakacji. Za chwilę też podsumujemy pierwszą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ofiara śmiertelna ataku podczas Parady Równości w Berlinie to Polka, poinformował burmistrz Berlina. Informację potwierdził polski MSZ. W sobotę islamski terrorysta wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych. Policja następnego dnia zastrzeliła zamachowca. To 21-letni sympatyk państwa islamskiego. Rząd rozważa przywrócenie regulacji cen paliw w ostatnich 2 tygodniach wakacji, powiedział dziś premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu regulacji uzależnia od sytuacji na światowych rynkach paliw.
1: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Poprzednie limity cen paliw zakończone na początku wakacji kosztowały budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Wielki dzień dla Gdyni znalazła się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Korei Południowej na sesji Komitetu UNESCO. Zabiegaliśmy o to od lat, mówiła zaraz po głosowaniu obecna w Korei wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
2: Gdynio, to twój dzień. Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
0: Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów. To m.in. starówki w Warszawie, Krakowie, Zamościu i Toruniu, Zamek Krzyżacki w Malborku, a także Puszcza Białowieska i Hala Stulecia we Wrocławiu. A na całym świecie to ponad 1200 miejsc. Mieszkańcy Głuchołazów w województwie opolskim mogą już korzystać ze stałej przeprawy przez rzekę Białą Głuchołazką. Most zniszczyła 2 lata temu wielka powódź. Potem postawiono most tymczasowy, który teraz zastąpiła nowa konstrukcja. Otwarto przeprawę. 4 liderów, pierwsze wpadki, faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska Ekstraklasa. Było nawet sporo emocji. Opowie o nich Michał Waszkiewicz.
3: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do Ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie i przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
4: Było sporo emocji. Były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
3: Skromnie, choć od zwycięstwa, sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
0: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagrał 19 z Piastem Gliwice.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.

0: całej wschodniej połowie Polski możliwe dzisiaj burze, a temperatura nie rozpieszcza. 18 stopni na wybrzeżu, w centrum około 20, najcieplej na południu 23. Trochę słońca, ale także przelotny deszcz. Jutro nie powinno już tak padać, a temperatura podobna.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: 14.05 na zegarach. Zaczynamy popołudniową prostą. Jeśli właśnie przekręcacie kluczyk w stacyjce i wracacie z pracy do domu, Jarek Hołota życzy szerokiej drogi i serwuje pierwszą porcję muzycznego relaksu, a za chwilę Janek Zieliński przetrząśnie radiowe archiwum i wyciągnie z niego najbardziej energetyczne nowości tego tygodnia. Czas na cykl Szafa Gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Układając selekcję albumów na ten tydzień, miałem w głowie las. Wyjazd pod namiot, aby zaczerpnąć świeżego powietrza z dala od ludzkości, upiec sobie kiełbaski nad ogniskiem i może okazjonalnie zwiedzić jakieś doliny, łąki. Jeżeli zabieracie ze sobą jakiś sprzęt audio albo chcecie coś może na gitarze zagrać, to mam tutaj dla was parę propozycji. Na początek

coś ze Szwecji. To jest Veneer od Jose Gonzaleza. Ale zaraz, jak to? Latynoskie nazwisko, a chłop jest ze Szwecji? No, Jose ma korzenie argentyńskie. Jego rodzice byli w czasach studiów zaangażowani politycznie i musieli uciec z kraju w 1976 roku po przewrocie, który doprowadził do powstania wojskowej hunty. Losy zaprowadziły ich do Szwecji, gdzie udzielono im azylu i próbowali jakoś związać koniec końcem. W ich domu dużo wybrzmiewało muzyki protestu, muzyki w rytmach latino oraz folk. W takich klimatach wychowywał się nasz dzisiejszy bohater, który wydał solowy debiut w 2003 roku. Veneer jest płytą w nurcie indie folk, gdzie brzmienie jest dość proste. Usłyszycie tam delikatny głos Jose, który zanurza się niekiedy w tematy melancholijne, a wiecie, jak to jest wieczorami. Jak jest się w fajnym towarzystwie, to od razu człowiek jakoś się bardziej otwiera i rozpoczyna się szczera rozmowa. Ten album będzie idealny do posłuchania przy takich klimatach, takich okolicznościach, zwłaszcza też, że jedynym instrumentem obok głosu autora jest jego gitara. Tutaj z kolei wychodzi folk oraz latynoskie korzenie Jose. W jednym kawałku nawet słychać szelest jakby grany z maracasów. Dosyć ciekawe połączenie Argentyna ze Szwecją. Słychać to zderzenie kultur w brzmieniu, ale to działa. Wypadkowo tego wszystkiego jest mimo wszystko taki spokój bijący z tej płyty. A momentami są też przebłyski takich pozytywnych brzmień. Tak jak w największym hicie z tego albumu, który możecie kojarzyć z takiej starej reklamy telewizorów. Przed wami Heartbeats od Jose Gonzalesa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb.

0: potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
4: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Lubicie plenerowe seanse pod gołym niebem? Jeśli tak, zaplanujcie sobie wolny czwartkowy wieczór. Chełmski Dom Kultury zaprasza na kolejny pokaz kina letniego pod gwiazdami na dziedzińcu Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej. W najbliższy czwartek, 30 lipca o 20:30 na ekranie zobaczymy kultowy polski film Jesteś Bogiem. Wstęp wolny, więc zgadajcie się ze znajomymi.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest

0: Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
3: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Podział punktów na inaugurację kolejnego sezonu w Ekstraklasie. Wczoraj Motor Lublin mierzył się z Widzewem Łódź i zremisował 2-2 po bramkach Rodrigueza i Ndiaye.
5: Rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie. Obejrzałem wszystkie spotkania, które w tej kolejce już się odbyły i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę pokazała bardzo dużo w futbolu. Podobało mi się w naszym zespole, że przy 2-1 i dużym entuzjazmie kibiców to jakby ten moment wytrzymaliśmy i później w szatni uważam, że duża mądrość, dużo merytoryki, dużo doświadczenia piłkarzy i wyszedł dużo lepszy Motor.
4: Mówił w konferencji po meczu trener Motoru Mariusz Misiura. W następnej kolejce już w piątek jego zespół podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej, w której trwa okres przygotowawczy do nowego sezonu. Bardzo wysokie sparingowe zwycięstwo zanotowała w weekend jako Różanka, która aż 10-1 pokonała na wyjeździe jednego z ligowych rywali, czyli GKS Łopiennik, mówi trener Eko Kamil Karwatiuk.
6: Próbujemy wdrażać to, co ja chciałbym, żeby nasz zespół charakteryzował się to wysoką intensywnością, pressingiem i tutaj 4 bramki zdobyliśmy właśnie po wysokim pressingu, czy na bramkarze, czy na linii obrony. Ten element dobrze funkcjonował. Na pewno są rzeczy jeszcze parę do poprawy. Dobrze graliśmy w ataku, kilka rozwiązań, schematów, na którym będziemy pracować. Na pewno jeszcze tydzień, dwa też cięższych treningów, później więcej będzie taktyki, gdzie będziemy już pod tego rywala się przygotowywać.
4: Następny mecz kontrolny Eko Różanka rozegra z Hetmanem Żółkiewka. Za nami czwarta edycja Tour de Pologne Women, której drugi etap częściowo przebiegał drogami Włodawy i powiatu włodawskiego. Finalnie rywalizację zdominowała Lorena Wibas, reprezentantka Team SD Works Pro Time, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej, jak też w etapie lotto, wybrano ją także najaktywniejszą zawodniczką. Ponadto jej klub okazał się bezkonkurencyjny w klasyfikacji drużynowej. Galerię z drugiego etapu czwartej edycji Tour de Pologne Women znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: W rytmie lata.

Wchodzimy na Chełmskie ulice. Popołudniowy szczyt sprawia, że na głównych skrzyżowaniach robi się nieco ciasno. Zdejmijcie nogę z gazu, zachowajcie bezpieczny odstęp. A gdzie dokładnie uważać? O tym już za chwilę. Marcin Petruk w trafiku. Bon Ton Radio i

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wizyta na stacji paliw sprawia w ostatnim czasie, że kierowcy ze zdumieniem patrzą na to, ile trzeba zapłacić za litr benzyny czy oleju napędowego, a według prognoz 8 zł za litr niebawem może stać się faktem. I tutaj apel od zmotoryzowanych do kolegów po fachu o to, żeby nie tankować na zapas, poza bakiem także w kanistry, bo może być z tego więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim przemawia tutaj ekonomia. Wedle starego i cały czas aktualnego porzekadła, że popyt nakręca podaż, gromadzeniem paliwowych zapasów możemy dołożyć swoją cegiełkę do inflacji w tym rynku. Po drugie, paliwo chomikowane w kanistrach, czy, i tutaj tak nadal się to zdarza, innych nieprzystosowanych do tego pojemnikach, nawet plastikowych, szybko traci swoje właściwości, a to wpływa na pogorszenie pracy silnika.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
5: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku.

0: banku. Pekao. Twój bank polski. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: pobyt w popołudniowych korkach potrafi zmęczyć, ale my dbamy o to, żeby w waszych autach panował dobry, bezstresowy klimat. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Przed nami wiadomości o 15, a po nich wracamy z najlepszą letnią nutą.
1: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Szkoda przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
1: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
0: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
2: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
7: Jak

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wielkie pożary we Francji. Jesteśmy wyczerpani, mówią mieszkańcy. Polacy będą żyć coraz dłużej. Panowie średnio 75 lat, panie 82,5. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zmierza do polskiej ambasady w Waszyngtonie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
0: Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obszar Hiszpanii strawiony przez ogień jest ogromny, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
2: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
0: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Ponad 200 tysięcy osób ewakuowano we Francji z powodu pożarów. To naprawdę pożar stulecia, mówi mieszkająca we Francji Polka Elżbieta Skwara.
3: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
0: Mieszkańcy zagrożonych obszarów są przestraszeni, ale przede wszystkim zmęczeni.
3: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. No są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni, no już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
0: Strażacy nadal nie opanowali pożarów. Ogień jest teraz 15 kilometrów od przedmieść Bordeaux. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o ważnej aktualizacji w aplikacji mObywatel. A to oznacza, że ci, którzy z niej korzystają, muszą się do niej zalogować do 5 sierpnia i muszą zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Inaczej dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Wyhamowała produkcja papryki w Polsce nawet o 20%. Rolnicy mówią, że dostają tak mało pieniędzy w skupie, że nie opłaca się jej produkować. Supermarkety wolą sprowadzać tańsze warzywa z Holandii i Hiszpanii. Przegrywamy ilością, mówi Marcin Bednarek, jeden z największych w kraju producentów papryki.
4: My, co najlepsze, umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
0: Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji. Wydłuża się średnia oczekiwana długość życia Polaków. Mężczyźni będą żyć trochę ponad 75 lat, a kobiety 82,5 roku. Chodzi o dzieci urodzone w ubiegłym roku. Takie wyliczenie sporządził Główny Urząd Statystyczny, ma do tego narzędzia. GUS wyciąga też wniosek. Tempo wzrostu długości życia przyspieszyło i wróciło dzięki temu do takiego, jakie było jeszcze przed pandemią.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Radny Sebastian Bielecki domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących gospodarki wodomierzowej w komunalnych budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja przy ulicy Kredowej 7. Grupa mieszkańców Rejowca Fabrycznego zrobiła właśnie milowy krok w kierunku odwołania urzędującego burmistrza Gabriela Adamca. Mimo braku szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania włodarza podpisało się aż 617 osób. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. Jest ona powodowana jajkami tasiemców z rodzaju Echinococcus, które najczęściej trafiają do naszych organizmów po zjedzeniu nieumytych jagód czy innych leśnych owoców. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: 18 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, 23 na południu Polski. Niebo mocno zachmurzone na wschodzie kraju, burze i ulewy. Jutro

0: powinno być już spokojniej. Deszcz nadal możliwy na północy, ale nie tak gwałtowny, a temperatura podobna do 24 stopni.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Na 5 na zegarach. Jarek Hałota, zapraszam na kolejną godzinę w rytmie lata. Pędzimy dalej z najgorętszymi letnimi przebojami, a już za chwilę słuchajcie, co oglądamy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia? Muzyka bohaterem filmu.
1: W radiu Bon Ton muzyka to nasza miłość, ale dziś w audycji Słuchajcie, co oglądamy, pokażemy wam jej drugie, niezwykle drapieżne oblicze. Nasze hasło tygodnia to muzyka bohaterem filmu, a ja mam dla was propozycję, po której wasz puls gwałtownie skoczy w górę. Zapraszam na film Whiplash w reżyserii Damiana Chazella. To opowieść o młodym chłopaku, Andrew, który marzy o tym, by zostać jednym z największych perkusistów jazzowych wszechczasów. Trafia pod skrzydła legendarnego profesora, Terence'a Fletchera. I w tym momencie zaczyna się prawdziwa psychologiczna wojna na dźwięki. Profesor uważa, że talent rodzi się tylko w cierpieniu. Krzyczy, rzuca w muzyków talerzami perkusyjnymi i doprowadza ich do granic wytrzymałości. W tym filmie muzyka jazzowa dosłownie pulsuje w żyłach. Słyszymy każdy akord, każde potknięcie i każde idealne uderzenie w bębny. Kamera porusza się w rytm solówek perkusyjnych, a finałowa, kilkunastominutowa scena to absolutny majstersztyk, przy którym zapomina się o oddychaniu. Muzyka staje się tu narzędziem walki o marzenia, ale i o przetrwanie. Zgaście światła, podkręćcie głośniki i dajcie się porwać temu szalonemu rytmowi. Na koniec kilka ciekawostek i smaczków z planu. Miles Teller, który grał głównego bohatera, od dzieciństwa grał na perkusji, ale na potrzeby filmu musiał ćwiczyć tak intensywnie, że na pałeczkach i bębnach zostawiał prawdziwą krew. Część ujęć, w których widzimy zakrwawione dłonie i skrajne wycieńczenie, była w 100% autentyczna. Aktor dawał z siebie wszystko. Żeby niedużo też zdradzać, w jednej z napiętych najbardziej scen profesor, grany genialnie przez J.K. Simmonsa, policzkuje młodego perkusistę, by ten dobrze wyczuł rytm. Choć początkowo scenę markowano, podczas ostatnich dubli aktorzy umówili się, że policzki będą prawdziwe. To właśnie to autentyczne, mocne uderzenie znalazło się w ostatecznej wersji filmu. Mimo że film zdobył aż 3 Oscary i zachwycił krytyków na świecie, nakręcono go w zaledwie 19 dni. Ekipa nie miała czasu na poprawki. Muzyka musiała brzmieć idealnie, niemal od pierwszego uderzenia. Scenarzysta i reżyser filmu, Damian Chazelle, sam w młodości był perkusistą w bardzo surowym zespole jazzowym. Przyznał w wywiadach, że do stworzenia postaci demonicznego nauczyciela zainspirował go jego własny dyrygent, przed którego lekcjami przez lata czuł paraliżujący strach. A na koniec muzyczna zachęta do sięgnięcia po ten tytuł.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
7: W rytmie lata.

Jeśli szukacie unikalnego pomysłu na popołudniowy spacer z rodziną, mam dla was klasyk, o którym czasem zapominamy. Chełmskie podziemia kredowe przy Lubelskiej to nasza miejska perełka. W podziemnych korytarzach planuje stała rzeźka, temperatura 9 stopni, a spotkanie z duchem Bieluchem to gwarantowana frajda dla dzieciaków. No to zachęcamy, przejdźcie się pod ziemią, dokładnie pod naszymi stopami, a w Radiu Bonton wracamy do grania. Grupa Rasmus przed nami.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
0: Reklama.
7: To są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Radny Sebastian Bielecki domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących gospodarki wodomierzowej w komunalnych budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja przy ulicy Kredowej 7. W 2025 roku wodomierz główny w tym budynku wykazał zużycie 4045 m sześciennych wody. Natomiast suma wskazań liczników w lokalach wyniosła niespełna 2873 m sześcienne. Różnica przekroczyła więc 1172 m sześcienne, czyli ponad 1,17 milionów litrów i około 29% całego zużycia. Rok wcześniej rozbieżność była niemal dwukrotnie mniejsza. Miasto wyjaśniło wcześniej, że podobne różnice mogą wynikać między innymi z różnych terminów odczytów, dokładności urządzeń, nieszczelności instalacji lub poboru wody poza licznikami. Koszty tak zwanej wody technicznej są podzielone pomiędzy lokale. Radny pyta jednak, czy przy ulicy Kredowej 7 przeprowadzono kontrolę szczelności i ustalono rzeczywistą przyczynę tak dużej rozbieżności. Wątpliwości dotyczą też liczby urządzeń. PUM rozlicza 517 lokali, natomiast w przekazanym zestawieniu wykazano 350 wodomierzy zimnej wody i 500 ciepłej. Jednocześnie miasto podpisało umowę na wymianę 501 urządzeń, w tym 468 wodomierzy zimnej wody. Radny chce wiedzieć, ile z nich zostanie wymienionych, a ile zamontowanych po raz pierwszy. Do wyjaśnienia pozostaje również stan legalizacji wodomierzy lokalowych, sposób naliczania kosztów, różnic bilansowych oraz stan techniczny budynku przy

0: ulicy Pocztowej 29, przy którym w dokumentacji pojawiła się adnotacja o zerwanym stropie w piwnicy. Miasto nie odpowiedziało jeszcze na interpelację uzupełniającą. Grupa mieszkańców Rejowca Fabrycznego zrobiła właśnie milowy krok w kierunku odwołania urzędującego burmistrza Gabriela Adamca. Mimo braku szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania włodarza podpisało się aż 617 osób. To wynik, który nie tylko spełnia ustawowe wymagania, ale niemal podwaja liczbę niezbędnych podpisów. Listy z podpisami zostały już oficjalnie przekazane do komisarza wyborczego. Organizatorzy zapewniają jednocześnie o pełnym bezpieczeństwie danych. Osoby trzecie nie miały wglądu w dokumenty przed ich złożeniem. Nasz głos ma największą siłę. Pokażmy, że to my decydujemy o losach naszego miasteczka. Czytamy w oświadczeniu grupy inicjatywnej, która dziękuje lokalnej społeczności za zaangażowanie i liczy na dalszą aktywność w nadchodzącym głosowaniu. Teraz po weryfikacji podpisów referendalna maszyna rusza na dobre. Ostateczna decyzja o tym, czy Gabriel Adamiec pozostanie na stanowisku, należeć będzie już tylko do wyborców przy urnach.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównego Inspektoriatu Sanitarnego w Polsce, rośnie liczba przypadków bąblowicy. Jest ona powodowana jajkami tasiemców z rodzaju Echinococcus, które najczęściej trafiają do naszych organizmów po zjedzeniu nieumytych jagód czy innych leśnych owoców, mówi Grzegorz Małek, pełniący obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.
2: Przed spożyciem owoce leśne, jak i grzyby powinny być starannie umyte, strumień ciepłej wody bieżącej, prawda, lub poddane oczywiście obróbce termicznej. Ważne jest również ograniczenie dostępu dzikich zwierząt, zwłaszcza lisów, bo lisy najczęściej przenoszą także choroby, jednakże mogą być to również psy, jak i koty, w zależności od tego, gdzie przebywają, prawda, i gdzie chodzą. Zwracać należy też oczywiście uwagę na dzieci, które w lesie chodzą z nami na spacery, czyli mówiąc kolokwialnie, pilnujemy, by nie podnosiły niczego do ust.
0: Bąblowica przez długi czas może nie wykazywać żadnych objawów, ale larwy pasożyta najczęściej zajmują wątrobę, ale zmiany mogą pojawić się także w płucach i innych narządach. Późniejsze objawy mogą obejmować ból lub uczucie ucisku w jamie brzusznej, żółtaczkę, kaszel albo duszności. Leczenie bywa złożone i może wymagać operacji oraz długotrwałej terapii przeciwpasożytniczej. W pierwszym półroczu tego roku w Polsce odnotowano 41 przypadków, podczas gdy rok temu było ich 16. 1 sierpnia w Woli Uchruskiej odbędzie się jubileuszowa 10. edycja motopikniku. Co znalazło się w programie?
3: Wydarzenie odbędzie się przy ośrodku wypoczynkowym Pompka. Startujemy o godzinie 12. Od tej godziny rozpocznie się również rejestracja uczestników, a o godzinie 13 wspólnie wyruszymy z widowiskową paradą motocyklową. Na naszych uczestników czeka mnóstwo atrakcji, liczne konkursy z nagrodami, świetna atmosfera oraz koncerty. Na scenie wystąpią m.in. zespoły Lokalsi, Nie Odmawiam oraz Czarny Ziutek z Killerami. Zapraszamy.
0: Mówi Jacek Kozyra, wójt gminy Wola Uchruska. Uczestnicy o godzinie 17 w symboliczny sposób upamiętnią również Powstanie Warszawskie.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Szczyt komunikacyjny w Chełmie powoli mija. Ruch na głównych trasach wylotowych zaczyna płynnie się rozładowywać. Gdzie jeszcze trzeba ustać w krótkim korku? O tym za moment. Marcin Petruk.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Najnowsze badania przeprowadzone na samochodowym polskim rynku wtórnym pokazują, że tylko 22% naszych kierowców kupiłoby auto z drugiej ręki, gdyby sprzedawca nie chciał udokumentować jego historii. 10% ankietowanych przemyślałoby ofertę, jeżeli wynegocjowałoby niską cenę, natomiast 68% zrezygnowałoby z dalszych oględzin pojazdu. I za głos rozsądku trzeba tutaj pochwalić przede wszystkim młodych kierowców, ponieważ ci w grupie 18-24 lata najczęściej podkreślali, że znaki zapytania w przeszłości pojazdu są dla nich wystarczającym powodem, żeby szukać czegoś pewniejszego. Wyniki badania pokazują, że wraz z wiekiem ta ostrożność spada, bo wśród zmotoryzowanych mających 55 lat i więcej auto bez udokumentowanej historii kupiłoby już w ciemno aż 89%. Samochód z drugiej ręki, jak mówią eksperci, to zawsze mniejsze czy większe ryzyko, ale znajomość jego przeszłości i potwierdzająca ją papierologia przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo na drodze i świadomość ewentualnych dodatkowych wydatków na naprawę.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio 104.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
7: W rytmie lata.

bardzo przyjemne popołudnie w Chełmie trwa w najlepsze. Wykorzystajcie ten czas na aktywność na świeżym powietrzu. Rower, rolki czy spacer z psem. A z nami zostańcie na ostatnią godzinę programu, bo mam jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Za chwilę wiadomości o 16:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń

0: 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Słuchaj, reklama. Bonton Radio.

różowo dziś na wschodzie Polski. Alerty jeszcze do wieczora. Umowa z Mercosurem na razie jest dla nas korzystna, mówi minister spraw zagranicznych. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie 20 euro. Liczy się głosowanie w internecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą dziś przez 10 województw wschodniej części Polski. Do tego opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najsilniejsze burze spodziewane są na Podkarpaciu. Lokalnie możliwy jest też grad. Umowa z Mercosurem jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu.

0: między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
1: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
0: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po dwóch tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
2: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
0: Aktywiści z Miasto Jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że pracował on nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a niedługo przed wejściem do rządu sam miał posiadać 3 mikrokawalerki na krótki wynajem. O sprawie poinformowała dziś Wirtualna Polska. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
3: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
0: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Dodajmy, że w pierwszej wersji na banknocie 20 euro planowano umieścić tylko nazwisko Curie. Skutecznie interweniował minister nauki Marcin Kulasek i w obecnej wersji jest już prawie idealnie. Ma być Curie Skłodowska. W Polsce, podkreślamy, obowiązuje kolejność Skłodowska-Curie. Czy noblistka znajdzie się na banknocie 20 euro okaże się pod koniec roku.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Tragicznie zakończyło się zdarzenie drogowe, do którego doszło w piątek około 19.30 w Borowicy w Łopielniku Górnym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 34-latek jadący w kierunku Łopiennika Dolnego na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni na pobocze, gdzie uderzył w stos drewna. Gmina Rejowiec Fabryczny zbroi się na wypadek kryzysów, ale rynkowe ceny sprzętu budowlanego stawiają samorząd przed trudnym wyborem. Włodarze otworzyli oferty w strategicznym przetargu na doposażenie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja, która ma zostać sfinalizowana do połowy grudnia, została podzielona na 2 kluczowe zadania. Chełm uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a jednym z elementów obchodów będzie koncert Damiana Ukedże. Artysta zaprezentuje projekt muzyczny stanowiący połączenie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockową energią. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Burze i ulewne deszcze mogą dzisiaj przechodzić przez wschodnią część kraju, a w ogóle padać może w całej Polsce. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, 23 na południu. Jutro nadal lekko deszczowo, ale już tylko na północy, a poza tym nie powinno być burz. A temperatura podobna od 19 do 24.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: 16 wybiła, rozpoczynamy finałowe 60.

90 minut poniedziałkowego rytmu lata. Jarek Hołota, witam tych, którzy dopiero do nas dołączają. Czas na popołudniowy relaks z najlepszymi dźwiękami w mieście. No Mercy, Kygo i One Republic, będzie też Dawid Podsiadło. Bądźcie więc z nami.

0: Reklama.
1: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
9: W rytmie lata na 104,9 FM.

Rodzice, znacie to uczucie, kiedy wakacje powoli mijają, a my zastanawiamy się, co z zajęciami dodatkowymi od września. Mam dla was ważne przypomnienie. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przy ulicy Pocztowej ma otwartą letnią rekrutację uzupełniającą. Jeśli wasze dzieciaki mają zacięcie plastyczne, muzyczne czy teatralne, wejdźcie na mdkhelm.pl i sprawdźcie darmowe wolne miejsca. Mądry rozwój od września gwarantowany. A my gramy dalej. Grupa Texas przed nami.

0: i wszystko gra. 104 i 9 FM. Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
6: Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W piątek trzecioligowcy Chełmianki rozegrali ostatni sparing przed nowym sezonem. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego 3-0 pokonał w Krasnym Stawie Ładę Biłgora i po dwóch golach Pawła Tomczyka i jednym Lionela Abate.
8: Na pewno najważniejsza sprawa, że praktycznie jesteśmy wszyscy zdrowi. Dom Maszkowski nie trenował ten tydzień, ale przyszłego tygodnia jest do treningu, więc to są bardzo dobre informacje, zważywszy na to, że nas jest mało. Do tego wszystkiego, jeśli chodzi o grę, no to coraz lepiej to wygląda. Także no, pracujemy i jesteśmy dobrej myśli.
7: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych bezpośrednio po spotkaniu. Pierwszy mecz kontrolny Chełmianka zagra w sobotę i na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Sokołem Lubaczów. HKS Chełmianka Chełm oraz UKS Niedźwiadek Chełm podpisały porozumienie określające zasady współpracy w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Tym samym od 1 sierpnia wychowankowie wszystkich grup wiekowych drugiego z tych klubów zostaną przekazani pod skrzydła biało-zielonych. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
9: Dzięki tej fuzji zyskamy zupełnie nowe możliwości szkoleniowe. Będziemy posiadali drużynę w każdej kategorii wiekowej. Oznacza to przede wszystkim jednolitą strukturę szkolenia, budowanie jednolitej tożsamości klubu i wśród zawodników. Zawodnicy już od najmłodszych lat będą reprezentowali barwy Chełmianki, będą funkcjonować w naszej strukturze, kulturze, czy to organizacyjnej, czy kibicowskiej. I to pojęcie szeroko rozumianego wychowanka zyska zupełnie

0: nowe znaczenie.
1: UKS Niedźwiadek Chełmu będzie kontynuował działalność jako samodzielny klub, koncentrując się na szkoleniu piłkarskim dziewcząt. Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz są w dalszych przygotowaniach do walk o medale, a niedawno brali udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Armenii, które poprzedził turniej. Wspomina trener Krzysztof Gajek.
2: Pracowali nad aspektami siłowymi i wytrzymałościowymi i właśnie z innymi kadrami, bo spotkali się tam z zawodnikami z Estonii, Armenii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii oraz Kataru. Także był to taki międzynarodowy kamp, który wzmocni naszych zawodników przed kolejnymi startami, bo już 1 sierpnia kolejny sprawdzian, tym razem w turnieju na Litwie, zakończony też dwutygodniowym międzynarodowym kampem, na którym chłopaki będą szlifować aspekty techniczne i taktyczne przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w październiku.
1: Pierwsza połowa sierpnia będzie również aktywna dla dwóch reprezentantek cementu Gryfa Chełm, czyli Angeliny Pacurkowskiej oraz Olgi Badoszyk. Obie wezmą udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Stambule, również doskonaląc formę przed drugą częścią sezonu. Za nami czwarta edycja Tour de Pologne Women, której drugi etap częściowo przebiegał drogami Włodawy i powiatu włodawskiego. Finalnie rywalizację zdominowała Lorena Wibas, reprezentantka Team SD Works Pro Time, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej, jak też w etapie lotto, wybrano ją także najaktywniejszą zawodniczką. Ponadto jej klub okazał się bezkonkurencyjny w klasyfikacji drużynowej. Galerię z drugiego etapu czwartej edycji Tour de Pologne Women znajdziecie na naszej stronie internetowej. Podział punktów na inaugurację kolejnego sezonu w Ekstraklasie. Wczoraj Motor Lublin mierzył się z Widzewem Łódź i zremisował 2-2 po bramkach Rodrigueza i Ndiaye.
3: Rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie. Obejrzałem wszystkie spotkania, które w tej kolejce już się odbyły i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę pokazała bardzo dużo futbolu. Podobało mi się w naszym zespole, że przy 2-1 i dużym entuzjazmie kibiców to jakby ten moment wytrzymaliśmy i później w szatni uważam, że dużo mądrość, dużo merytoryki, dużo doświadczenia piłkarzy i wyszedł dużo lepszy Motor.
1: Mówił w konferencji po meczu trener Motoru Mariusz Misiura. W następnej kolejce już w piątek jego zespół podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej, w której trwa okres przygotowawczy do nowego sezonu. Bardzo wysokie sparingowe zwycięstwo zanotowała w weekend jako Różanka, która aż 10-1 pokonała na wyjeździe jednego z ligowych rywali, czyli GKS Łopiennik, mówi trener Eko Kamil Karwatiuk.
4: Próbujemy wdrażać to, co ja chciałbym, żeby nasz zespół charakteryzował się tą wysoką intensywnością, pressingiem i tutaj 4 bramki zdobyliśmy właśnie po wysokim pressingu, czy na bramkarze, czy na linii obrony. Ten element dobrze funkcjonował, na pewno są rzeczy jeszcze parę do poprawy. Dobrze graliśmy w ataku, kilka rozwiązań, schematów, na którym będziemy pracować. Na pewno jeszcze tydzień, dwa też cięższych treningów, później więcej będzie taktyki, gdzie będziemy już pod tego rywala się przygotowywać.
1: Następny mecz kontrolny Eko Różanka rozegra z Hetmanem Żółkiewka.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: W rytmie lata.

Zegary nieubłaganie odliczają czas do godziny 18, więc kibice siatkówki to ostatni dzwonek na ostrzeżenie. Równo za godzinę i 20 minut na abilet.pl rusza otwarta sprzedaż karnetów na plus ligowe mecze HKS-u Chełm. Bądźcie zwarci i gotowi przy komputerach, bo wejściówki znikną błyskawicznie. Hey! Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjne

0: Elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 10 11.
5: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

Zbliża się 17, a to znak, że mój poniedziałkowy dyżur dobiega końca. Pięknie dziękuję Wam za te 5 wspólnych godzin, mnóstwo świetnej energii i obecność przy głośnikach. Słyszymy się jutro punktualnie o 12 w Radiu Bonton. Udanej reszty dnia.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.

Apartment. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. 104 i 9 FM.

0: 70 interwencji straży na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze, służby chcą to poprawić. Naukowcy z Australii opracowali wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu. Nikt nie ucierpiał, ale było niebezpiecznie. Strażacy udrażniali drogi i chodniki, zabezpieczali mienie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim i mieleckim. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy wszędzie było słychać sygnał i czy służby zareagowały tak, jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na

0: podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
1: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
0: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
1: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
0: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
2: Dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę. Chciał go przejechać za to, że ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokość drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę, później rusza do przodu i znowu cofa, potrącając rowerzystę drugi raz. Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
2: 34-letni kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie narkotyki. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu tych państw dostali kluczyki. Mówi Tymoteusz Musiołek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
4: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
2: Z daru cieszy się ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
5: Nie tylko wozy. Przyda się po prostu to gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
2: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nanoplastiki na dużą skalę. Być może to się zmieni. Australijczycy chcą wprowadzić na rynek swój wynalazek.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Burze dzisiaj na wschodzie Polski. Na zachodzie też pada, ale nie aż tak gwałtownie. Temperatura około 20 stopni na północy i w centrum 23 na południu Polski. Jutro więcej słońca, opady tylko na północy. Temperatura podobna do dzisiejszej.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 27 lipca. Zaczynamy nowy tydzień na 104,9 FM i tradycyjnie włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu. Dziś w kalendarzu stawiamy wyłącznie na chronologiczny porządek znane nazwiska, potężne koncertowe emocje i wydawnictwa, które zna cały świat. Zrzucamy kartkę i sprawdzamy, jak 27 lipca pisał historię muzyki rozrywkowej. Zaczynamy w roku 1983, dokładnie 43 lata temu ukazał się debiutancki imienny album Madonny. Krążek zawierał pierwsze wielkie hity, takie jak Holiday czy Borderline i Officially. Zapoczątkował światowe panowanie królowej popu na listach przebojów. Przenosimy się do roku 1984. W kalendarzu zapisujemy premierę krążka Purple Rain, który wydał Prince wraz z zespołem The Revolution. To właśnie ten album przyniósł światu nieśmiertelny, genialny, tytułowy utwór, który zdobył nagrodę Oscara i na zawsze wszedł do kanonu muzyki rozrywkowej. Wchodzimy w rok 1991, zaglądamy na nasz rodzimy rynek. Dokładnie 35 lat temu na stadionie Legii w Warszawie odbył się historyczny pierwszy w Polsce koncert legendarnej formacji AC/DC w ramach festiwalu Monsters of Rock. Wydarzenie to do dziś pozostaje jednym z najważniejszych punktów w historii polskich koncertów rockowych. Zaglądamy do roku 2021. Smutna rocznica ze świata mocnego brzmienia. Dokładnie 5 lat temu pożegnaliśmy Dustiego Hilla, charyzmatycznego, brodatego basistę i wokalistę teksańskiej grupy ZZ Top, z którą przez ponad pół wieku tworzył takie hity jak Gimme All Your Loving czy Sharp Dressed Man. Naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która dokładnie w lipcu tamtego roku stała się jednym z najbardziej charakterystycznych i tanecznych przebojów lata. Przenosimy się o 31 lat wstecz. Na listach przebojów w całej Europie rządziła grupa La Bouche ze swoim słynnym Be My Lover. Ten pulsujący, niesamowicie energiczny numer z charakterystycznym wokalem Melanie Thornton stał się globalnym fenomenem, zyskując status złotej i platynowej płyty w kilkunastu krajach. To doskonały przykład bezprecedensowej eksplozji muzyki Eurodance, która w drugiej połowie lat 90. opanowała każdą stację radiową i dyskotekę od Sztokholmu po Warszawę. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w poniedziałek z niesamowitą, wyzwalającą energią. Czas na utwór, który natychmiast zdejmuje poniedziałkową rutynę i podkręca tempo. Przed nami La Bouche i Be My Lover.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzęt.

0: Dawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Reklama. Urlop z Mitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
12: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Tragicznie zakończyło się zdarzenie drogowe, do którego doszło w piątek około 19.30 w Borowicy w gminie Łopiennik Górny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 34-latek jedący w kierunku Łopiennika Dolnego na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni na pobocze, gdzie uderzył w stos drewna. Siła uderzenia spowodowała dachowanie pojazdu, który zatrzymał się w przydrożnym rowie. Przed przyjazdem służb ratunkowych świadkowie podjęli reanimację.

0: informację kierującego. Następnie czynności kontynuowali policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety pomimo podjętych działań lekarz stwierdził zgon 34-letniego mężczyzny. Kierujący podróżował sam. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej w Oględzinach. Uczestniczył również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, jak również zabezpieczony został pojazd. Gmina Rejowiec Fabryczny zbroi się na wypadek kryzysów, ale rynkowe ceny sprzętu budowlanego stawiają samorząd przed trudnym wyborem. Włodarze otworzyli oferty w strategicznym przetargu na doposażenie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja, która ma zostać sfinalizowana do połowy grudnia, została podzielona na dwa kluczowe zadania. W pierwszej części dotyczącej agregatu dla ujęcia wody w Lisznie urzędnicy mogą mówić o sukcesie. Wpłynęły 4 oferty, a najkorzystniejsza z nich, opiewająca na blisko 65 tysięcy złotych, jest o 15 tysięcy niższe niż zakładany budżet. Urządzenie to ma zapewnić mieszkańcom dostawy wody nawet podczas długotrwałych przerw w przypadku prądu. Poważny problem pojawił się jednak przy zakupie koparki gąsienicowej, która ma stacjonować w Pawłowie. Gmina zarezerwowała na ten cel 100 tysięcy złotych. Tymczasem wszystkie złożone oferty znacznie przekraczają tę kwotę. Najtańsza propozycja wynosi ponad 118 tysięcy złotych, a najdroższa z nich, co pokazuje skalę rynkowych zawirowań, przekroczyła 430 tysięcy złotych. Teraz ruch należy do komisji przetargowej, która poza ceną oceni również okres gwarancji. Władze gminy muszą zdecydować, czy zwiększą środki na zakup maszyny, czy też unieważnią tę część postępowania i ogłoszą nowy przetarg. Wybrani dostawcy będą musieli nie tylko dostarczyć sprzęt, ale także przeszkolić osoby odpowiedzialne za jego obsługę.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Chełm uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O szczegółach wydarzenia mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
2: Już 1 sierpnia uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.45 mszą świętą w intencji ojczyzny. O 17.00 podczas symbolicznej godziny W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom, a następnie złożą wieńce przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Obchody zakończy o godzinie 19.00 wyjątkowy koncert Baczyński UKE na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
0: Damian Ukedże to zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Artysta zaprezentuje projekt muzyczny stanowiący połączenie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockową energią. Jak podkreślają organizatorzy, koncert ma być mocnym, żywym dialogiem o buncie, wolności i miłości, które łączy tragiczne losy pokolenia Kolumbów ze współczesną wrażliwością. Szczegółowy harmonogram miejskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Chełm.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Oliwa z oliwek, teraz także z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Michał Wierzchoła. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa wtedy zacznie drążeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko będą ogłoszone. Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
2: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
3: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
2: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni, doceni się z takich nietypowych powodów.
2: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
0: Z północy przenosimy się na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy, dlatego zawczasu uprzedzamy.

0: że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczasowy tabor ma zmienić kolor podczas planowanych napraw i przeglądów. Pierwszy żółty tramwaj powinien pojawić się na torach w listopadzie. Jak oliwa z oliwek, to od teraz również z Wielkiej Brytanii. Na Wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek. Wcześniej zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, powiedział właściciel plantacji. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się jednak ociepla i oliwki tutaj także mogą z powodzeniem rosnąć.
1: Bonton Radio. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś zakończenie pierwszej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra o 19:00 z Piastem Gliwice. Na czele tabeli na razie w ekstraklasie są aż 4 drużyny, a pierwszy weekend dostarczył kibicom sporo emocji. To co działo się na boiskach, śledził Michał Paszkiewicz.
3: Radomiak, Górnik, Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie i przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
4: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
3: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
2: O czym mówił Michał Baszkiewicz? Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecz Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału barażu awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest także m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie na Litwie. Polska uzyskała w finale 1473 punkty. Druga była Szwajcarka Katarina Jurt, a trzecia Egipcjanka Ganach El-Jindi.
0: Wieczorem i w nocy tylko na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach nocą na ogół od 10 do 14 stopni, cieplej na wybrzeżu, bo do 17. A jutro w ciągu dnia od 20 stopni na północnym wschodzie do 29 na południowym zachodzie będzie pogodniej.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura w

0: wieści od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji

0: informacji oraz formularz na tbsheum.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj rozpoczyna się 9. edycja pleneru rzeźbiarsko-malarskiego w Świerżach. Miałam okazję chwilę przed porozmawiać z jego organizatorami.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Bonton. Ewa Kozaczuk, prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Świerszy Ziemi Świerżowskiej.
4: Andrzej Suchocki, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Świerszy Ziemi Świerżowskiej, jak również komisarz 9. pleneru Kultura i Sztuka nad Bugiem.
2: No i właśnie to jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. I jak z perspektywy lat zmieniło się to wydarzenie? I co sprawia, że z roku na rok ono przyciąga artystów i też mieszkańców, bo oni też są jakimś elementem dodatnim.
4: Coraz głośniej o naszym plenerze jest w regionie. Informacja bardzo szeroko się rozchodzi. Artystów mamy grono stałych, którzy uczestniczą w naszym przedsięwzięciu już od samego początku. Są nowe twarze. W tym roku niestety nikt nowy nie dołączy, ale ta fajna ekipa, która jest u nas od lat, przyjeżdża bardzo chętnie. Nawet jak nie mamy środków, żeby im zapłacić za to przybycie i nawet na paliwo, to bardzo chętnie przyjeżdżają. Mówią, że nawet jakbyśmy ich nie zaprosili, to i tak się u nas pojawią. Czyli to też daje nam do myślenia, że przyjeżdżają do tego wyjątkowego miejsca, do nas, a nie tylko zrobić swoją robotę. W tym roku jest już 9. edycja pleneru Kultura i Sztuka nad Bugiem. Hasłem przewodnim tego pleneru nadburzański bajkoland. Postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Świerż i okolic na nasz plener, jak również na potańcówkę i zakończenie pleneru, które będzie w piątek o godzinie 17.
2: A teraz przekazuję głos Elizie Kudelskiej-Nowosad. I posłuchajmy śladów przeszłości.
5: Jest 18.20, a to znak, że czas na podcast Bliżej Kultury, ślady przeszłości w Radiu Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam. Dzisiaj przeniesiemy się w czasie i przyjrzymy się niezwykłej historii związanej z Chełmem oraz jedną z najważniejszych postaci w dziejach Polski. Lipiec, a w zasadzie końcówka tego miesiąca, wiąże się bowiem z niezwykle ciekawym wątkiem, pobytem Józefa Piłsudskiego w naszym mieście. W studiu jest ze mną nasz ekspert od historii i lokalnych dziejów Zbigniew Lubaszewski.
6: Oczywiście jednego z kilku. Tutaj trzeba przyznać, że zagadnienie dotyczące pobytów Józefa Piłsudskiego jest zagadnieniem dosyć skomplikowanym. Po raz pierwszy pojawił się w 1901 roku, jeszcze w okresie zaborów. Był to pobyt dosyć ciekawy. Ukrywał się tutaj przez jedną noc w trakcie przemieszczania się z Petersburga, gdzie uciekł właściwie ze szpitala rosyjskiego do zaboru austriackiego. No później już przebywał w Chełmie w okresie I wojny światowej, m.in. w 1915 roku, no ale główna część jego pobytów to już okres międzywojenny. Pobył i w roku 1919, 1921. Ostatni pobyt miał miejsce w roku 1925.
5: No, rzeczywiście ta lista jest całkiem długa. Zastanawiam się, czy historykom udało się precyzyjnie ustalić pełną liczbę tych wizyt. Czy marszałek ma przed nami jeszcze jakieś tajemnice?
6: Najczęściej przebywał Józef Piłsudski w Chełmie w roku 1920. W sumie z analizy tych różnorodnych informacji wynika, że 8-krotnie ostatecznie bywał w Chełmie, chociaż no, trzeba przyznać, że zagadnienie nie jest jeszcze dokładnie wyjaśnione i być może jeszcze jakieś poszukiwania wskażą inne epizody tego rodzaju. No, trzeba przyznać, że w niektórych publikacjach to nawet do 10 ta liczba wizyt Józefa Piłsudskiego w Chełmie oscyluje, więc pewnie jeszcze coś będzie można tutaj wyjaśnić. No ale generalnie przyjmujemy, że 8-krotnie był w Chełmie, najczęściej w roku 1920.
5: Skupmy się zatem na tym szczególnym momencie, od którego zaczęliśmy, na końcówce lipca 1920 roku. W historii Polski był to przecież czas wyjątkowo dramatyczny i przełomowy. Jak wyglądały te dni w Chełmie z udziałem Piłsudskiego?
6: No i właśnie ten jeden z jego pobytów miał miejsce pod koniec lipca 1920 roku. Był to dosyć ciekawy pobyt, bo w zasadzie taki prywatny, chociaż oczywiście związany z wojną polsko-bolszewicką, która akurat w tym momencie zbliżała się do takiego decydującego momentu, czyli do bitwy warszawskiej, kontrofensywy wojsk polskich, takiej zmiany sytuacji na froncie dosyć zasadniczej, która ostatecznie doprowadziła do tego, że to Polska osiągnęła sukces, obroniła się przed

0: Armią Czerwoną. Informacje o tym pobycie pojawiają się w różnorodnych publikacjach, między innymi w takim artykule doktora Stanisława Bigańskiego, pułkownika, który był zamieszczony w Kronice Nadburzańskiej w roku 1936. No jest tam informacja, że właśnie od 30 lipca do 2 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski przebywał w Chełmie. Miał tutaj przygotowywać rozkazy właśnie do działań związanych z bitwą warszawską i tą kontrofensywą z Nadwieprza, czyli przygotowywał się do tego decydującego momentu.
1: To niezwykłe, że decyzje ważące o losach bitwy warszawskiej dojrzewały właśnie u nas. Gdzie zatrzymał się wtedy naczelny wódz i czy z tym pobytem wiążą się jakieś konkretne relacje świadków lub pamiątki?
0: Że ciekawa, że nocował w bursie, która funkcjonowała przy ówczesnym gimnazjum, Państwowym Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. Zresztą spotykał się z ówczesnym dyrektorem placówki, czyli Wiktorem Ambroziewiczem. No a takim śladem jego pobytu był zapis w księdze pamiątkowej bursy. Dosyć krótki, ale dosyć charakterystyczny. A mianowicie Józef Piłsudski zapisał: podczas ciężkich terminów, które przyszły na Rzeczypospolitą, wdzięczny za gościnność i chwilę spoczynku w tym domu zaznanych. Więc chyba ten pobyt zapisał się w jego pamięci dosyć dobrze. Z innych publikacji wynika, że rzeczywiście on tutaj przygotowywał się z jednej strony do tych działań, ale również wizytował oddziały polskie. Między innymi spotykał się z generałem Edwardem Rydzem Śmigłem, który odegrał w tych działaniach z Nadwieprza decydującą rolę. No i rzeczywiście to spotkanie między innymi było w trakcie tej wizyty. Taką dosyć malowniczą ciekawostką po tej wizycie, zapisaną przez Wiktora Ambroziewicza, w jego wspomnieniach jest informacja o popielniczce. No właśnie, Józef Piłsudski uchodził za postać dosyć intensywnie palącą papierosy, co nie ma co ukrywać, że to tak właśnie wyglądało. No i w trakcie tego spotkania z Wiktorem Ambroziewiczem chyba intensywnie palił te papierosy. W każdym bądź razie pozostała po nim popielniczka z takim niedopalonym papierosem, że ciekawa, że Wiktor Ambroziewicz zachował tą popielniczkę jako swoistą pamiątkę. I nawet ta popielniczka pojechała z nim później do Warszawy, bo w 1930 roku Wiktor Ambroziewicz został przeniesiony do Warszawy. No, zaginęła w okresie powstania warszawskiego, czyli taka dosyć specyficzna pamiątka po tej wizycie Józefa Piłsudskiego w Chełmie, po tym nocowaniu w bursie pozostała, no ale to już w wymiarze takim anegdotycznym.
1: No, niezwykła historia. Chociaż popielniczka zaginęła w wojennej zawierusze, to sam budynek bursy stoi przecież do dzisiaj. Czy mieszkańcy Chełma i turyści mogą natrafić na jakiś trwały ślad upamiętniający tę lipcową wizytę marszałka?
0: Ten pobyt Józefa Piłsudskiego jest upamiętniony, bo w rocznicę w zasadzie tych działań związanych z bitwą warszawską na zachowanym do dzisiaj budynku bursy, obecnie ten budynek wypełnia rolę schroniska młodzieżowego, została fundowana tablica z inicjatywy oddziału PTTK imienia Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, gdzie właśnie ten pobyt Józefa Piłsudskiego jest przypominany.
1: I warto przy najbliższym spacerze ten budynek odwiedzić i przyjrzeć się owej tablicy, do czego wszystkich serdecznie zachęcamy. Dziękuję za tę niezwykle wciągającą opowieść. Naszym gościem w programie Bliżej Kultury Ślady Przeszłości był historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia o stałej porze na 104,9 FM w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w

0: Pełmie, Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Układając selekcję albumów na ten tydzień, miałem w głowie las. Wyjazd pod namiot, aby zaczerpnąć świeżego powietrza z dala od ludzkości, upiec sobie kiełbaski nad ogniskiem i może okazjonalnie zwiedzić jakieś doliny, łąki. Jeżeli zabieracie ze sobą jakiś sprzęt audio albo chcecie coś może na gitarze zagrać, to mam tutaj dla was parę propozycji. Na początek coś ze Szwecji. To jest Veneer od Jose Gonzaleza. Ale zaraz, jak to? Latynoskie nazwisko, a chłop jest ze Szwecji? No, Jose ma korzenie argentyńskie. Jego rodzice byli w czasach studiów zaangażowani politycznie i musieli uciec z kraju w 1976 roku po przewrocie, który doprowadził do powstania wojskowej hunty. Losy zaprowadziły ich do Szwecji, gdzie udzielono im azylu i próbowali jakoś związać koniec z końcem. W ich domu dużo wybrzmiewało muzyki protestu, muzyki w rytmach latino oraz folk. W takich klimatach wychowywał się nasz dzisiejszy bohater, który wydał solowy debiut w 2003 roku. Veneer jest płytą w nurcie indie folk, gdzie brzmienie jest dość proste. Usłyszycie tam delikatny głos Jose, który zanurza się niekiedy w tematy melancholijne, a wiecie, jak to jest wieczorami. Jak jest się w fajnym towarzystwie, to od razu człowiek jakoś się bardziej otwiera i rozpoczyna się szczera rozmowa. Ten album będzie idealny do posłuchania przy takich klimatach, takich okolicznościach, zwłaszcza też, że jedynym instrumentem obok głosu autora jest jego gitara. Tutaj z kolei wychodzi folk oraz latynoskie korzenie Jose. W jednym

kawałku nawet słychać szelest jakby grany z maracasów. Dosyć ciekawe połączenie Argentyna ze Szwecją. Słychać to zderzenie kultur w brzmieniu, ale to działa. Wypadkową tego wszystkiego jest mimo wszystko taki spokój bijący z tej płyty. A momentami są też przebłyski takich pozytywnych brzmień. Tak jak w największym hicie z tego albumu, który możecie kojarzyć z takiej starej reklamy telewizorów. Przed wami Heartbeats od Jose Gonzalesa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza.

0: do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: przybywa czarnych punktów na drogach. Apele policji do kierowców o ostrożność. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. No, wszyscy w zasadzie o tym wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. Michał Wierzchoła. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. Jak mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska, to, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I dodaje, że pokora na drodze jest bardzo ważna.
1: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
0: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy, kobiety i mężczyzny na wrocławskim Zakrzowie. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić. Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyli z pożarami lasów niedaleko Madrytu. Adam Kaśmierczak.
2: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilarki. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
3: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
2: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
4: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
2: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
0: Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. Wynika z badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Australii. I być może nie jesteście tym zaskoczeni, bo nie od dziś wiadomo, że właśnie pływanie może poprawić sprawność i zmniejszyć ból, ale nie było dotąd badań w tym zakresie. Badacze do eksperymentu zaprosili kilkadziesiąt osób między 26 a 74 rokiem życia, które od co najmniej 3 miesięcy zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wyniosła 41 lat. Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie pływania, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 metrów i czuli się w wodzie.

0: Pewnie. Po kilkudziesięciu tygodniach okazało się, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból albo są trudne.
1: Ponton Radio. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo wzbudziło ona sprzeciw i kontrowersje wśród Włochów. Pirlo współpracuje bowiem i jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. Włosi poszukują następcy Gennaro Gattuso, którego drużyna przegrała w barażach walkę o awans na mundial. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele już blisko 2 lata pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Z kolei wśród mężczyzn Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu rankingu ATP spadł z 70 na 71 miejsce, a Kamil Majchrzak przesunął się z 71 na 72 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kimi Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1. Mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
4: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
3: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
2: A po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.
0: Powinno być w wielu miejscach słonecznie. Miejscami na północy i północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz. Na termometrach na ogół od 18 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie do 25 stopni.
1: Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie.

0: Chełm Lwowska 24 w galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra. I'm gonna give it to you tonight.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.

0: dopęd. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio. 100.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Yeah.
1: Nieustająco wysokie ceny paliw, ale podwyżki będą wyhamowywać. Warto zalogować się do aplikacji mObywatel, żeby dokumenty, które tam są, nie straciły ważności. Dla Polaków luksusem na wakacjach są cisza i spokój, wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchoła. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamowywać, mówi Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
2: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
1: Tymczasem prezydent USA Donald Trump liczy, że przerwa w ostrzałach da czas negocjatorom na rozmowy. Cezary Jaszczyk.
3: Donald Trump skupia się teraz na publikowaniu całej serii postów pod adresem Iranu w swoich mediach społecznościowych. Na grafikach przygotowanych przez sztuczną inteligencję widać m.in. Trumpa przejmującego irański tankowiec czy amerykańskie samoloty bombardujące instalacje naftowe. Rzecznik irańskiego MSZ-u twierdzi, że Waszyngton utknął w wojnie, którą sam rozpoczął. Znaczące w sprawie przyszłości wojny może okazać się zaplanowane na jutro spotkanie Trumpa z premierem Izraela. Benjamin Netanyahu zdradził, że to właśnie Iran ma być głównym tematem rozmów.
1: Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z Poland Rock Festival. Impreza odbywająca się na terenie lotniska Czaplinek Broczyno i przyciągająca kilkadziesiąt tysięcy uczestników rozpoczyna się w czwartek, a pierwsze dodatkowe składy wyjadą na tory już jutro. Polregio zachęca do wcześniejszego zakupu biletu oraz do sprawdzenia rozkładu jazdy i apeluje do wracających z festiwalu, aby z uwagi na tłumy stawili się na stacji kolejowej z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel. Zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów, dokumentów, w tym M-dowodu. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z M-Obywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej czy legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej, tak bardziej z angielska, Sir Nick. W każdym razie Sir Nick, czy po prostu Sir Nick, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo. Koń przewalskiego budową przypomina tarpana, podobnie o jak on ma krótkie, silne kończyny i solidną budowę. Ciekawostką jest to, że konie przewalskiego mają o jeden kręg piersiowy więcej niż konie domowe. Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji, wynika z badań. Taką odpowiedź wskazał co trzeci ankietowany. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury 23% oraz prywatność i brak tłumów. Tutaj podobnie.

0: podobny co wcześniej wskaźnik procentowy odpowiedzi. Hotel o wysokim standardzie za symbol luksusu uznało 17% badanych. Autorzy badania komentują, że luksusem staje się to, czego wielu Polakom najbardziej na co dzień brakuje. Cisza, prywatność, kontakt z naturą i odpoczynek od presji. Jutro w wielu miejscach pogodnie, chociaż na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach było od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie miejscami na południowym zachodzie, około 25 stopni.
1: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź

0: na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Solo.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518-524-828.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: Zatrzymane przez policję dwie osoby. Chodzi o brutalne pobicie we Wrocławiu. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Za chwilę też o złotym dziecku Formuły 1. Michał Pierzchała. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani, poinformował przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak już podawaliśmy na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, widać jak we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej pokazują też, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12%. W Sejmie byłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Tymczasem to już jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Dziś grupa została zresztą uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek postanowił opuścić Stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisał deklarację przynależności do PiS-u. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
1: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
2: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
0: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kim Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. No, o szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1. Mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Sokół.
4: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
3: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
0: Po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii. Najcieplej jutro w ciągu dnia będzie na południowym zachodzie, 25 stopni. To jednak wyjątek, bo na ogół w kraju we wtorek od 18 do 23 stopni. Ma być w wielu miejscach słońce, chociaż miejscami na północy i północnym wschodzie przelotnie będzie padał deszcz.
5: Słuchacie Ponton Radio.

0: development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. 104,9 FM.

0: Może...
1: Wniosek prokuratury o ekstradycję Ziobry już w drodze do USA. Możliwe, że wrócą niższe, bo regulowane ceny paliw. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, bo prowadzi interesy z Rosją. Michał Pierzchała, dobry wieczór. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w USA. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech.
2: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa znów zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
1: Czekamy więc na ustalenia. Za nocną prohibicją w całym mieście opowiedzieli się mieszkańcy Poznania. Poparcie dla wprowadzenia takiego zakazu deklaruje 82% poznaniaków, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Obecnie prohibicja obowiązuje w kilku dzielnicach. Poznań byłby kolejnym miastem z pełnym zakazem sprzedaży alkoholu nocą. Tak jest teraz między innymi w Warszawie czy Krakowie. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
4: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchester City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji, Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnikiem mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
1: Na jutro o 11:00 swojego nowego selekcjonera przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych ma objąć legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane. Przelotnie może jutro opadać deszcz na północy i północnym wschodzie, gdzie indziej mniej chmur, a to oznacza no po prostu więcej słońca. Na termometrach we wtorek na ogół od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym zachodzie, tutaj 25 stopni.
5: Bonton Radio i wszystko gra.